przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią pojedynczy.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje. This is your

0: No, to pani wskakujemy w tego swojego Cadillaca, a może być i Perpedes, wskakujemy w jakieś buty, w jakieś kapcie i ruszamy w ten nowy dzień w kierunku roboty zapewne, ale nie zapomnijcie zacząć ją z nami, z radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry. Miriam Lipińska, Piotr Jachim, Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się. Za chwilę szósta i wiadomości radia Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Ten dzień, który budzimy razem, to czwartek, to jest 18 czerwca. Skoro szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje i Miriam Lipińska.
1: Premier komentuje kolejny wątek afery wokół młodego lekarza milionera. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. I ważna umowa o obronności między Polską a Niemcami. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w tym najnowsze informacje o tzw. saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z KO Dawid Kacprzyk. Premier zaznaczył, że od tych, których nazwiska pojawią się w kontekście saloniku VIP, będzie oczekiwał wyjaśnień.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było na prawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego astronomicznych zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku, nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli ciało górnika. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Dotyczy obronności.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: A w nich na koniec sprawdzamy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. I mamy dobre wiadomości, bo choć nie ma już niższej akcyzy na paliwa, ceny maksymalne trochę spadły. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6 zł. I 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł. I 36 groszy. Rządowy pakiet paliwowy ma zakończyć się latem. Wtedy zniknie też mechanizm ceny maksymalnej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: Poranek w Wolinie oraz regionie zapowiada się spokojnie, ale już od pierwszych godzin dnia warto zachować czujność na drogach. Warunki sprzyjają płynnej jeździe, ale miejscami słońce może wychodzić zza chmur i was oślepić. Zwracajcie uwagę na pieszych, którzy mogą pojawiać się przy przejściach, szczególnie w rejonach zabudowanych szerokości.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Pogoda w Wolinie.
5: Z rana w Wolinie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dzisiaj w ciągu dnia prognozowane są również przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to szykuje się dużo ładniejszy dzień ze zdecydowanie wyższą temperaturą. A w weekend możemy spodziewać się nawet 30 stopni na termometrach.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po szóstej pojawi się święto w bardzo nieodpowiednim dniu, bo jak święto sushi, to raczej w poniedziałek.
7: No prawda? I po szóstej zameldujemy się także na porannym apelu i zastanowimy, w czym by tutaj do roboty pójść. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 po szóstej gramy No Mercy.

0: 11 minut po 6, Jamelia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i Dzień Dobry mówimy wam właśnie w czwartek, 18 czerwca i o tej nieludzkiej porze zaglądamy teraz do kalendarza.
1: A dzisiaj obchodzimy Dzień Ewakuacji oraz Dzień Sushi. Z kolei 34 lata temu rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć komórkowa PTK Centertel.
2: No, kawał historii, kawał czasu minęło. A czy szare komórki państwa słuchaczy kochanek już działają na pełnych obrotach od samego rana? 22 44 i 3 0. Oto pytamy, dzwońcie do nas, dajcie znać, jak się macie. 22 44 i 3 0. Zaczynamy apel poranny i gramy wam w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy właśnie skończyli trzecią zmianę. Jest 12 po 6.

0: Everlasting Love. Tak wam gramy 17 minut po 6 w ten czwartkowy poranek. Umiejętności wokalne wyssała z mlekiem matki, bo tak się składa, że mama Sandry była śpiewaczką operową i latami występowała w niemieckich i austriackich operach. Dzień dobry.
1: No i proszę, dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 6. Tu radio Złote Przeboje. Już za chwilę szwedzka grupa Army of Lovers. Szwedzi na mundialu radzą sobie tak dobrze. Tu chcieliśmy przypomnieć, jak my jakieś 40, a może i 50 lat temu. Crucified, zagramy, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
6: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Zapraszamy również do salonu Ceramix w Płocinie.

0: Sailing on a Seven Seas. To była grupa OMD, która już 24 sierpnia zagra na scenie warszawskiej Progresji.
1: Słuchaj uważnie Radia Złote Przeboje i wygraj złoty bilet na koncert OMD w Polsce.
0: Już o 9.30 kolejne bilety pojadą do Was, ale najpierw zadanie do wykonania.
2: Chcecie pobawić się na koncercie OMD, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwincie po swojemu. Ale jest śmiesznie, fajnie, skrót OMD. Czekamy na Was. Jest za 21 minut godzina 7, a już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje zaśpiewa nam Billy Ocean.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
6: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Powracamy z informacjami z dróg w okolicach Wolina. Ruch pozostaje równy, nie ma wyraźnych utrudnień, ale warto pamiętać o ostrożności w miejscach, gdzie mogą pojawiać się rowerzyści rozpoczynający poranne przejazdy. Widoczność mamy dobrą, ale miejscami jest ona zmienna przez przechodzące chmury. Jedźcie płynnie i unikajcie gwałtownego przyspieszania.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach mamy owocowy czwartek i szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. Mm-hmm. My to pominiemy milczeniem i chcemy pokazać o czymś innym, o tak zwanym dress code.
2: No czyli gdyby w firmie obowiązywał dress code według twoich zasad, to w czym byś chodziła do pracy? No nie wiem, kapcie zamiast szpilek na przykład?
1: Tak, a może piżama do biura obowiązkowa? Zadzwońcie pod numer 22 44 30 i powiedzcie, w czym wy byście najchętniej poszli do roboty, po prostu. Albo napiszcie o tym na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A czy strój Adama się liczy? Za najciekawszy pomysł wręczymy oczywiście złotą kawę porannego programu z elegancko ubranymi prowadzącymi na pudełku. Zatem dzwońcie 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Hot America dla Ameryki to była piosenka od grupy Redbox, a w radiu Złote Przeboje za 5 minut dla całej Polski. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości, a w nich, no byśmy kochani zdrowi byli.
1: Tak, tak. Prokuratura wchodzi do akcji w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie i działającego w nim saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. A co chcą sprawdzić śledczy? O tym w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: 18 czerwca, mamy dzisiaj, to jest czwartek, no i punktualnie 7. Miriam Lipińska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Jest ruch prokuratury w sprawie afery wokół warszawskiego szpitala południowego. Minister sprawiedliwości o sprawie kierowcy recydywisty z 5 zakazami prowadzenia auta. A na koniec o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn powstał specjalny kalkulator. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Kacprzyk został wczoraj zwolniony ze szpitala południowego. Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, o co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
16: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
15: kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Zagranica, kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu, a w dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: W nich na koniec o kalkulatorze do obliczania luki płacowej, czyli różnic między zarobkami mężczyzn i kobiet.
17: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. Czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
15: Mówi Anna Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia Tkalnia, które przygotowało internetowy kalkulator luki płacowej. Bazuje on na oficjalnych danych GUS-u, a kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w ekstraklasie. Koszykarzy w piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
3: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi w Wolinie. Coraz więcej osób wyrusza w trasę, dlatego pojawia się mieszany ruch. Samochody osobowe, rowery oraz piesi. Warto szczególnie uważać przy przejazdach przez miejscowości i tereny zabudowane. Warunki sprzyjają spokojnej jeździe, a odpowiednia koncentracja pozwoli Wam uniknąć niepotrzebnych zdarzeń.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Od rana w Wolinie na niebie słońce miesza się z chmurami. Dzisiaj też możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, więc możecie tradycyjnie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się dużo ładniejsza pogoda z wyższą temperaturą. Termometry mają pokazać około 26 stopni w dzień.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry. Po siódmej coś dla tych, którzy kochają muzyczne lata 80. Szykujcie się na koncert grupy OMD. Możecie zdobyć bilety. My powiemy wam, jak te bilety zdobyć.
3: Z okazji czwartku po siódmej będą też rozmówki polsko-polskie, a w nich będziemy żywić, ale nie siebie żywić, tylko gorące uczucia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 6 minut po siódmej. Teraz do śniadania. Idealny, najlepszy. Las Ketchup.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, no jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. Byłoby miło posłuchać tego live. No i żeby zdobyć się podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Orkiestra Młodocianych Drapieżników albo Odjazdowy Męski Duet. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i zabawnie, po swojemu rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najfajniejsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No istnieje taka legenda, że panowie w trakcie prac nad płytą tacy sami na zmianę pracowali w studiu i oglądali film Blues Brothers. To nawet jedna z piosenek otrzymała tytuł John Belushi po aktorze właśnie, który wcielił się w postać Jake'a Bluesa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 7. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ponieważ lato i wakacje tuż, to już za 10 minut w naszych rozmówkach polsko-polskich będziemy żywić gorące uczucia. A co to i do kogo to? No posłuchajcie, polecamy się.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

0: polsko-polskie.
1: Czyli kolejny odcinek cyklu, który pozwala dogadać się różnym pokoleniom Polaków, a w nim pojęcie nieco archaiczne, czyli stare jak węgiel, mianowicie żywić uczucia.
2: Każdy wie, że uczucia, zwłaszcza te romantyczne, należy karmić, na przykład kwiatami i czekoladkami, ale nie o to tu kaman. Żywić uczucia to odczuwać i nosić w sobie określone emocje wobec kogoś lub czegoś.
1: Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. A że my jesteśmy z natury pozytywni i romantyczni, to skupimy się dzisiaj na uczuciu gorącym, zwanym też afektem.
2: No i wytłumaczymy młodzieży, że żywić gorące uczucia to w zasadzie to samo, co kraszować na kogoś, czyli podkochiwać się w kimś, a hasło "ona jest moim kraszem" oznacza, że bardzo mi się podoba.
3: I love you so much!
1: No i wszystko jasne. A na koniec mamy ostrzeżenie przed pułapką językowo-żywieniową. Jak się żywi gorące uczucia do psa, to nie jest hot dog.
4: Będę go zjadł.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

0: Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Greenhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
10: Nowy port kontenerowy z perspektywy mieszkańców i ich oczekiwań. Dostęp do plaży, komfort życia, korzyści dla Świnoujścia. O tym rozmawiamy z Elżbietą Jabłońską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
9: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Jeżeli chodzi o ruch w Wolinie, to nie ma poważniejszych zakłóceń. Powinniście pamiętać o motocyklistach, którzy coraz częściej pojawiają się na drogach i poruszają się dynamicznie. Dobrze jest też regularnie sprawdzać lusterka i utrzymywać bezpieczny odstęp. Pogoda sprzyja jeździe, a przejrzyste warunki pomagają w odpowiednio wczesnym reagowaniu na sytuację na drodze.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Każdy musi przyjść do pracy w koszulce z memem. No fajnie by było. Dzisiaj się zastanawiamy fajnie. W czym chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy to my wybierali ten tak zwany dress code. 2244430, no to słuchamy.
2: Cześć, droga poranna załogo.
1: No cześć.
2: No cóż, określenie dress code mówi wyraźnie, że do pracy należy przychodzić w dresach.
3: Ja na pewno do swojej pracy ubrałabym się w woderach, żeby odpłynąć w marzeniach, że już nigdy nie będę pracować.
4: No tak, dobra, no tak. No lanie wody to generalnie nasza specjalność. A wy w czym byście najchętniej chodzili do roboty, gdybyście to wy mogli wybrać ten tak zwany dress code, a może płetwy, żeby odpłynąć w siną dal? Zadzwońcie pod 2244430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. 2244430.
0: Mamy temat.

0: się śmieje Edyta Bartosiewicz i zegar. Tu chcielibyśmy powiedzieć, że fajnie, że wskazuje godzinę w czwartek. Szkoda, że nie w piątek jednak. Za 5 minut będzie 8 i wiadomości w radiu złote przeboje. A co w wiadomościach? To na przykład zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego. Wrócił do Polski, zdaje się. Prawda to? Prawda?
1: Prawda, oczywiście, jak najbardziej. Ale powiemy też o tym, jak zachowują się ceny paliw po tym, jak rząd zaczął wygaszać pakiet CPN i o plażach bez barier to w Polsce. A gdzie? Powiemy o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
16: 18 czerwca, mamy w kalendarzu czwartek, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Mimo powrotu pełnej stawki akcyzy, ceny paliw mocno nie podskoczyły. Prokuratura w Szpitalu Południowym sprawdza tak zwany salonik VIP. Za chwilę także o plażach bez barier. Stopniowe wygaszanie rządowego pakietu paliwowego i powrót pełnej stawki akcyzy nie spowodowały póki co wielkich podwyżek cen paliw w Polsce. To dzięki podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia kończącego wojnę. Jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
18: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach.
17: A dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 36 groszy za litr. To nieco mniej niż wczoraj. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy zajęli się już natomiast tak zwanym salonikiem VIP w Szpitalu Południowym. Według medialnych doniesień mieli z niego korzystać politycy KO i ich rodziny, gdy byli przyjmowani w szpitalu poza kolejką. Na wyjaśnienia tych, którzy z saloniku korzystali, czeka premier Donald Tusk.
18: Nie będę na nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
17: Na razie pracę w Szpitalu Południowym stracił sam Dawid Kacprzyk.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
19: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
17: Do Polski wrócił także m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia kupiły blisko 30 terenowych wózków, którymi można bez trudu jeździć po piasku. Są też specjalne wózki dla dzieci. Co ważne, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: W godzinach porannych ruch w okolicach Wolina jest już bardziej odczuwalny, ale nadal odbywa się płynnie. Warto zwracać uwagę na pieszych w rejonie przystanków oraz przejść, gdzie aktywność jest większa. Unikajcie pośpiechu i dostosujcie prędkość do warunków na drodze. Widoczność jest dobra, choć miejscami słońce może być intensywne.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Wolinie.
2: W Wolinie dzisiaj będzie pogoda w kratkę. Możemy spodziewać się i słońca, i chmur oraz tego, że będzie przelotnie padać. Termometry pokażą około 22 stopni w najcieplejszym momencie. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro szykuje się dużo ładniejszy dzień z wyższą temperaturą, a w weekend możemy spodziewać się, że termometry pokażą nawet 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej walenie na Lubelszczyźnie. Będą pływały radośnie. Jakim cudem usłyszycie o tym za chwilę.
2: Po ósmej wystąpią też znikające lodówki, a my powiemy, gdzie znikają i dlaczego. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dokładnie 5 minut po ósmej gra dla nas Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Eurythmics o poranku. Tak wam gramy w czwartek, 12 po 8. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A wiecie, że na Lubelszczyźnie wydobywa się bursztyn? No i jak się okazuje, znaleźć tam można i ciekawsze rzeczy.
1: W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa, właśnie na Lubelszczyźnie, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed 38 milionów lat. A to znaczy, że wtedy na Lubelszczyźnie był ocean, w którym pływały prehistoryczne wieloryby.
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro Lubelszczyzna miała dostęp do morza, to może i Radom w końcu się doczeka. A teraz, proszę Państwa, wracamy do dwunożnych naczelnych i do jakich dwunożnych? Jennifer Lopez w Radiu Złote Przyboje na Dzień Dobry. 13 minut po 8.

0: Next Door to Aldis i grupa Smoke i w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jej skład zmieniał się wielokrotnie, ale panowie istnieją i koncertują od, uwaga, 54 lat, czyli mniej więcej tyle, ile wasi prowadzący, tylko trochę krócej niż ostatnie mamuty. Jest 20 minut po 8.
1: A to już ostatnia szansa, żeby dorzucić swój głos do dyskusji o tym, w jakich ubraniach chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy mogli sami wybrać. Dzwońcie na 224430, a za najfajniejszy głos już za 10 minut wręczymy naszą poranną kawę w prezencie.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

0: 7 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach owocowy czwartek. No i z tej okazji zastanawialiśmy się, czym by zaowocowało, gdybyśmy to my wybierali firmowy dress code. Czyli w czym chodzilibyśmy do roboty. No to czas na podsumowanie.
2: Ktoś kiedyś powiedział, ubieraj się do takiej pracy, jaką chciałbyś mieć, a nie taką, jaką masz. No to ja bym musiała się ubierać do pracy jak Khaleesi z Gry o Tron.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Got My Mind Set on You, George Harrison. Fachowcy mówili, że to najzdolniejszy z Beatlesów, że potrafił zagrać prawie na wszystkim jego kompozycje. No tak jak ta, przetrwały dekady. No i z przyjemnością gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby napędzić czwartek. Za 20 minut będzie dziewiąta.
1: Czwartek, czwartunio, czwartuniunio. Prawie nasz ulubiony dzień tygodnia, bo to wiadomo, tak, że piątek ten najfajniejszy. Powolutku zbliżamy się do piątku. Sprawdzimy także, jak się będzie jechało wam do pracy. Wyjedziemy na drogi, a później z naszych i waszych ulubionych osiemdziesiątek, między innymi Pet Shop Boys. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Reklama. Złote przeboje w drodze.
11: Po raz ostatni dzisiaj zaglądamy na drogi w Wolinie. Ruch przebiega spokojnie, ale nadal jest więcej samochodów. Warto zachować szczególną uwagę przy zmianie pasa oraz włączaniu się do ruchu. Na drogach obecni są zarówno kierowcy, jak i rowerzyści oraz piesi, dlatego kluczowa jest wzajemna ostrożność i cierpliwość szerokiej drogi.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pet Shop Boys i Cessin, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. Idą wakacje, a jak urlop, to przecież w polskim domu tradycyjnie musi być remont. No i tu mamy ważną podpowiedź.
1: Mamy nowe trendy w kuchni. Znika z niej lodówka. Na szczęście nie całkiem, ale już nie jest charakterystycznym i dominującym elementem. Teraz na topie są modele do zabudowy, które wtapiają się w otoczenie i są bardziej eleganckie.
2: Ja, jako człowiek, który często szuka lodówki po ciemku, twierdzę, że elegancja nie jest ważna. Lodówka ma być jak mężczyzna. Wystarczy, że ma piękne wnętrze. O!
0: Dokładnie.
2: I to wszystko, czego dziś chcę, a na poparcie piosenka Izabeli Trajanowskiej o tym tytule właśnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czy w czwartek za 8 minut będzie 9:00?

0: Wszystko, czego dziś chcę, to żeby był piątek, ale już niedaleko, niedaleko. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry bliżej, bo 4 minuty zostały nam do wiadomości, a w nich wystąpi Lalka.
1: Tak, sprawdzimy, jak idą prace nad ekranizacją Lalki. Bolesława Prusa zdradza, że twórcy mocno film okroili. A więcej w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
10: Mamy godzinę 9, niezmiennie czwartek, 18 czerwca dzisiaj, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Miriam Lipińska.
11: Intensywne sejmowe prace w sprawie ustawy o lekarskich pensjach. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej. Sąd zdecydował w sprawie wniosku o unieważnienie krakowskiego referendum. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz, milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu powiatowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Tymczasem Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym przez rząd projektem ustawy umożliwiającej zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Koalicja chce też ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, minister obrony, a z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
12: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
11: Za limitami zarobków lekarzy jest też szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego aktywisty i krytyka Kremla Simona Skrepeckiego. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje, że to zabójstwo polityczne. Prokuratura i policja cały czas prowadzą działania operacyjne, mówią prokurator Marcin Kozak i Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków.
14: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami.
11: Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Nie będzie powtórki krakowskiego referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, a złożył go były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że naruszenia były, ale uznał, że nie ma dowodów, by przełożyły się na decyzję wyborców.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Ekranizacja Lalki jest gotowa w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, zostały jeszcze ostatnie poprawki.
3: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji.
11: W rolę Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport. 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
11: Mamy początek ocieplenia, od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 w Zielonej Górze. Do tego sporo chwil ze słońcem, synoptycy straszą deszczem tylko miejscami na wschodzie.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo. 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
10: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD za najlepszy pomysł. Już o 9 wręczymy podwójne zaproszenie. Złote zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9. Za 8 dni przyjdą wakacje i może się zdarzyć, że będziemy śpiewać tak jak Kult, gdy nie ma dzieci. Ha!

0: Dance to był Eddie Grant, który wychował się w Gujanie, ale jako mały chłopiec wyemigrował do Londynu, a jak tylko dorósł, to przeniósł się na słoneczną wyspę Barbados. Posiada też wyspę prywatną na rzece we wspomnianej już Gujanie. Generalnie artysta ciepłolubny wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: A przed nami gorący kawałek z cyklu Wakacyjne imprezowe granie obowiązkowe. No ponieważ w niedzielę przyjdzie lato, a za 8 dni wakacje, no to czas sobie przypomnieć, że do imprezy na plaży albo na tarasie najlepiej pasuje ten oto kawałek. M People, Moving On Up, tak wam gramy w Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 10 minut po 9:00.

0: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skody. Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Reklama.
9: Let me see you dance.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w gorącą letnią porę w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, gorący koncert zespołu OMD. No a my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: Żeby je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie po swojemu zabawnie, uroczo rozszyfrować skrót OMD. No i tak zrobiła słuchaczka Monika Złowicza. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to przyznaj się, to mów, jak rozszyfrowałaś OMD, trzy litery OMD.
3: Oczarowanie muzyką doskonałą.
2: O, to dobre no, jest.
1: Naprawdę oczarowana jesteś, ich muzyką lubisz?
3: Tak, dzięki mojemu mężowi, bo to on mi nauczył słuchać mnie muzyki tego zespołu. Dlatego jemu chciałam zrobić niespodziankę.
2: No właśnie, domyślam się, że skoro to jest podwójne zaproszenie, to że męża weźmiesz ze sobą na koncert.
3: Tak, oczywiście, będzie zachwycony, ja też.
2: Słuchaj, no to teraz oficjalnie za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
3: Super!
0: Wygrywasz złoty bilet.
1: Jak to miło zrobić komuś przyjemność od samego
3: bardzo
1: rana.
3: Bardzo naprawdę, zrobiliście mi dzień, naprawdę.
1: No to wyobraź sobie, co się będzie działo 24 sierpnia. Spotykamy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro ostatnia szansa na zdobycie o tej porze podwójnego zaproszenia na koncert OMD w Warszawie. To kochani, nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl i tam walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: akcją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Reklama.

0: Drive Me Crazy, czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, to mogłaby być piosenka o czwartku, no bo fajnie, że jest, ale piątek byłby lepszy. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał. No to tak, mówmy się, czwartek obudzony, a my słyszymy się w piątek.
1: Oj, będzie się jutro działo o poranku, no bo przecież oficjalnie będziemy rozpoczynać weekend. Tymczasem dziękujemy wam wspólnie za budzenie wspólne tego czwartku. Miriam Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się, zapraszamy. No a w studiu witamy Gosię Kościelnie.
2: Dzień dobry. Przyjmuję pałeczkę od was teraz i zapraszam na przedpołudnie, na soczystą porcję największych przebojów lat 80. i 90. i lekkie nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Czyli pracujemy, ale towarzyszy nam ta sama muzyka i to nas łączy. Teraz Madonna za 10:10.

Oj, tak, jest pięknie, Jezu, jak się cieszę. 1983 rok, jedna z najwspanialszych piosenek z najlepszym tekstem świata. Za 5 minut będzie godzina 10:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Wolina.
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch jednogłośnie otrzymał od Rady Miejskiej wotum zaufania. Decyzję podjęto po analizie raportu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za ubiegły rok. Radni pozytywnie ocenili także działania gminy w obszarze turystyki, kultury i polityki społecznej. Uwaga na barszcz sosnowskiego. To niebezpieczna roślina. Można ją spotkać wzdłuż cieków wodnych, a także na łąkach i pastwiskach. A o właściwościach barszczu sosnowskiego mówi edukatorka ogrodnicza Zofia Wojciechowska.
16: Olejki eteryczne, które wytwarza ta roślina, a które w kontakcie nie tylko nawet ze skórą, ale nawet w samym otoczeniu przebywania tej rośliny możemy doznać bardzo bolesnych poparzeń.
15: Jeżeli natkniemy się na tę roślinę, to warto to zgłosić odpowiednim służbom. Na koniec przypominamy, 200 sołectw w naszym województwie otrzyma ponad 20 tysięcy złotych. To w ramach programu Granty Sołeckie 2026. Dzięki pieniądzom powstaną m.in. place zabaw, boiska czy świetlice. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem więcej o otwarciu nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w okolicy.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda w Wolinie.
15: Sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda we Wolinie. Na termometrach zobaczymy około 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. I jutro za to ma być dużo pogodniej, przestanie padać, a temperatura podskoczy do 26 stopni. Z kolei w sobotę może przekroczyć nawet 30. Do tego spodziewajcie się, że zagrzmi.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Dzień dobry, rozpoczynamy i rozkręcamy przez południe czwartkowe, 2 minuty po godzinie 10. Smakowita porcja największych przebojów lat 80. i 90. przed nami. Jeśli będziecie mieli chwilkę, to mam nadzieję, że też troszkę sobie pokawędzimy dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Rick Astley i Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Zadzwonił do Radia Złote Przeboje Błażej z Warszawy i przypomniał mi o pewnym bardzo istotnym zjawisku, które dotyczyło nas, tych, którzy przeżywali swoje młode lata, dziecięce lata w latach 80. i 90. najczęściej i zdarzało nam się coś takiego jak stracenie czegoś, zepsucie się czegoś z tego powodu, że to oszczędzaliśmy, zostawialiśmy sobie na później. Był to dla nas pewnego rodzaju skarb. Zresztą sami posłuchajcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgosiu. W okresie, kiedy jeszcze w sklepach naszych papierniczych można było kupić flamastry tylko w podstawowych kolorach, czyli niebieski, czarny, zielony, czerwony, dostałem gdzieś z zagranicy komplet 10 flamastrów. No to już był tam żółty, pomarańczowy, seledynowy, różowy, był już taki no mega bajer. No i takie oszczędzałem, nie używałem, no i po 2 latach mi wyschły, no i tyle było radości.
1: Tak było. Przypomniałeś mi to, Błażej, jak niezwykle uwielbiałam swoje fantastyczne flamastry. Wiele, wiele kolorów i też mi wyschły. Czy mieliście jakieś takie sytuacje, że tak uwielbialiście jakiś gadżet, jakąś rzecz, którą wreszcie udało się w tamtych latach dostać, że cały czas odkładaliśmy to na później, na później, na później i potem się to psuło i niestety traciliśmy to właśnie z tego powodu. 2244 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie rozmawiamy i mam tutaj lnianą torbę Radia Złote Przeboje za najbardziej kreatywną odpowiedź.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

Vienna Calling i Falco, rok 1985, a teraz do 93 sobie skaczemy. Dwie panie, dwaj panowie i niezbyt skomplikowane, ale bardzo przebojowe i dobrze zrobione utwory. Od początku było wiadomo, że ktoś postanowił powtórzyć sprawdzony szwedzki sposób na sukces w muzyce. Dwie panie, dwaj panowie. Niektórzy żartowali, że Ace of Base to jest właśnie taka nowa ABBA lat 90. Okazuje się, że droga do sukcesu tego kwartetu, o którym mowa, czyli Ace of Base, nie była łatwa. Co ciekawe, ten szwedzki kwartet został w swoim kraju na początku zlekceważony. Dopiero duńska firma, a dokładnie niejaki Kjell Dvenik, założyciel, zauważył ich oryginalność. Wcześniej Ace of Base występowali razem w szwedzkich klubach, grając techno. Znaczy nie takie zwykłe techno, tylko inspirowane Italo Disco i jeszcze dodatkowo house'em, więc nie bez powodu grupa nie odniosła wtedy sukcesu. Postanowili więc powiększyć skład i uznali, że spróbują swoich sił w popie. No i to dopiero wtedy pociągnęło cały sukces. Ace of Base w radiu Złote Przeboje 10:28.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
9: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
10: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.

0: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać od tego, jak Błażej przypomniał, jak w latach 80. chyba dostał bardzo wyjątkowy zestaw flamastrów. 10 kolorów! I tak je oszczędzał, nie pisał nimi, hołubił, żeż wyschły z nieużywania biedactwa. No, dzwonicie w tej sprawie.
2: Chcę pokrzepić pana, który powiedział o 10 kolorach flamastrów. Pragnę pana zapewnić. 25 lat posiadam pewien zestaw takich flamastrów, piszą do tej pory.
3: W latach 80. dostałem w prezencie takie piękne, krótkie, niemieckie spodnie ze skóry. Szyk, modne i pewnie bardzo drogie, jako nastolatek. Takie oszczędzałem, że po prostu wyrosłem z nich i na jakieś ważne spotkanie już się nie zmieściłem, żeby je ubrać.
1: Tak, ja rozumiem ten ból. Pamiętam, jak w latach 80. wędrowałam do Peweksu ze 2 km na piechotę i miałam całe 25 centów przy sobie, żeby kupić sobie ukochane gumy Donald z historyjką. Potem w domu lubiłam na nie patrzeć, odkładać rozwinięcie na później. Potem oglądałam historyjki, ale nie jadłam gum. Po jakimś czasie oczywiście gumy zamieniały się w kamień, kruszały i zjeść się ich już nie dało. Czyż nie piękne wspomnienia nas łączą? 2244 i 3 0. Co tak bardzo oszczędzaliście w latach 80. lub 90., że aż się zmarnowało?
0: Robota nie zając.

0: już za 4 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy!
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Wiadomości z Wolina.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Marina w Kamieniu Pomorskim wdraża nowoczesne systemy. Spółka została objęta programem Skrócony Czas Pracy. To się dzieje. Dzięki temu zautomatyzowano już system parkingowy. W planach jest także montaż centralnego monitoringu we wszystkich obiektach. A w najbliższy piątek otwarta zostanie nowa jednostka ratowniczo-gaśnicza w Międzyzdrojach. Została wybudowana przy ulicy Nowomyśliwskiej. Szczegóły zna Justyna Rudzka.
14: Nowoczesny kompleks obejmuje budynek strażnicy, główną halę garażową na 5 pojazdów, część magazynowo-warsztatową z myjnią dla wozów oraz wielofunkcyjny plac do ćwiczeń. Jest też duże zaplecze socjalne.
13: Koszt inwestycji to 23 miliony złotych. Na koniec jeszcze przenosimy się do gminy Świeżno. Ta otrzymała prawie 30 tysięcy złotych dofinansowania z programu Nasz Zwierzak. Pieniądze będą przeznaczone na poprawę opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zakupiona zostanie karma, budki czy transportery. Zaplanowano również działania edukacyjne dla mieszkańców. Za godzinę wspomnę o pikniku, który szykuje się w Dziwnowie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Wolinie.
13: 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Wolinie. Możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i sporej dawki chmur oraz tego, że miejscami może padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie dużo ładniej. Możemy spodziewać się słońca oraz tego, że temperatura przekroczy 26 stopni. A w weekend termometry podobno pokażą nawet 30 stopni, ale wtedy może też zagrzmieć.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11:00. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy sobie jakieś wymarzone rzeczy nasze, które w końcu zdobywaliśmy albo dostawaliśmy. Najczęściej to było w latach 80. i 90. i oszczędzaliśmy je tak długo, aż w końcu się zmarnowały. 2, 2, 4, 4, 3, 0.

Alligator i rok 1983 to wtedy właśnie była absolutna gorąca nowość. 8 minut po godzinie 11 słuchajcie Radio Złote Przeboje, a przed nami Stevie Wonder, który na miejscami takie no niezbyt delikatne, wścibskie komentarze, że ma aż 7 dzieci, zawsze odpowiadał, że naprawdę to jest najlepsze, co mu się w życiu przydarzyło. Każde życie jest bezcenne i niepowtarzalne, a najbardziej w życiu swym, pomimo ogromnej kariery, ceni swoją rodzinę. O tym opowiadają też jego piosenki, chociażby ta, która przed nami, Isn't She Lovely? Czy ona nie jest cudowna? I tę właśnie piosenkę stworzył, patrząc na swoją córkę.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
2: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w Auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.

0: Robota nie zając.
1: Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliśmy tak długo, że w końcu się zmarnowała. Beata napisała na robotamałpazłoteprzeboje.pl, że nie zapomni, jak cieszyła się z pachnących chińskich gumek do ścierania w podstawówce. Leżały w piorniku na specjalną okazję tak zwaną, aż niestety przestały pachnieć i skruszały i rozpadły się. Beata, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. Aż mi się przypomniał ten zapach, jedyny w swoim rodzaju, cudownie pachnących chińskich gumek z lat 80. A te kolory?
2: W latach 80. chodziłyśmy z koleżankami skakać w gumę. Ciężko było zdobyć tą gumę, więc brało się od babci. Babcia kupiła gumę, po czym wzięłam ją z szuflady. Było jej bardzo dużo. No nie chciałam, żeby ona tak szarzała, żeby zawsze była biała, także niechętnie dawałam ją do skakania. Wyszło tak, że guma leżała w szufladzie, świeciła bielością, po jakimś czasie zmurszała. To są wspomnienia z lat 80. moje i na pewno jeszcze wielu, wielu słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie Małgośka.
1: O tak, i słuchamy tej samej muzyki. Do 12 sobie rozmawiamy, bo robota nie zając. 2244430. Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. 90. oszczędzaliście tak długo, że w końcu się zmarnowała? Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janterseniorhome.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia.

0: kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Reklama.

przed nami Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje. Koniec lat 80. były dla niej nieprzerwanym pasmem sukcesów wydawniczych i tym większym zaskoczeniem dla wszystkich w roku 1988 był fakt, że Kim Wilde wystąpi na festiwalu w Sopocie. I to było niezapomniane, bo wtedy na scenę nagle wkroczyli fani artystki z kwiatami, całusom i przytulasom nie było końca. Dwóch mężczyzn nie zamierzało absolutnie opuścić estrady. Tam był taki sympatyczny wąsacz w różowym podkoszulku, który chwycił Kim Wilde, zaczął tańczyć, wirując wokół niej, a drugi uczestnik zdarzenia wykorzystał chwilę, żeby spytać Kim Wilde o autograf. Na scenie w Sopocie pojawiła się potem jeszcze większa grupa fanów, zasypując artystkę kolejnymi bukietami kwiatów i oczywiście pocałunkami. No i w tym momencie organizatorzy dość późno, ale jednak zrozumieli, że wydarzenia dziejące się w sopockim amfiteatrze nie do końca mają wiele wspólnego z profesjonalizmem Kim Wilde.

0: Ależ to ładne. I to w roku 1998 była nowość. Za 4 minuty będzie południe, a w południe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy razem. Także prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
1: Nowy port kontenerowy z perspektywy mieszkańców i ich oczekiwań. Dostęp do plaży, komfort życia, korzyści dla Świnoujścia. O tym rozmawiamy z Elżbietą Jabłońską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
0: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Farm.
10: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
11: Wiadomości z Wolina.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W czasie wakacji służby w naszym województwie zapowiadają intensywniejsze kontrole. Pod lupą znajdą się autokary, miejsca wypoczynku dla dzieci oraz lokale gastronomiczne. Działania mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podczas sezonu letniego. Zaglądamy do Kamienia Pomorskiego. W piątek odbędzie się tam piknik słowiański w blasku ognia. Wydarzenie będzie nawiązywać do dawnych słowiańskich obrzędów. W programie znalazły się warsztaty, pokazy rzemiosła, historyczne opowieści oraz wspólne puszczanie wianków. Wieczór zakończy pokaz tańca z ogniem. Na koniec przypominamy, funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego likwidują punkty sprzedaży podrobionej odzieży na targowiskach. Dotyczy to całego regionu. Jak mówi Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej, w tym roku to niestety częsty proceder.
13: Udało się zatrzymać łącznie ponad 8 tysięcy sztuk, a szacunkowa wartość podrobionej odzieży i galanterii naruszającej prawo własności przemysłowej to prawie 4 miliony złotych.
12: Wśród najczęściej podrabianych przedmiotów są koszulki, dresy czy torebki.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda w Wolinie.
12: Dzisiaj w Wolinie będzie pogoda w kratkę. Może być sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż zdaniem synoptyków będzie przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się dużo ładniejszy dzień z wyższą temperaturą. Termometry pokażą około 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Jeśli myślę o roku 82 w muzyce, no to zdecydowanie może w pierwszej piątce utworów przychodzi mi na myśl właśnie ten, którym dziś rozpoczniemy nasze popołudnie czwartkowe, czyli F.A. David i Words, rok 82. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: Robota, nie zając.
1: Jaka wymarzona rzecz w latach 80. czy 90. zmarnowała się, bo tak ją oszczędzaliśmy na później. Małgorzata napisała tak. Z historii na dziś. Moja mama wychowywała nas samotnie. Chyba nawet nie w Peweksie, ale w sklepie kolonialnym w naszej miejscowości kupiła paczkę miśków. I jak to miała w zwyczaju, podzieliła na trzy części. Dla siebie, dla mojego brata i dla mnie, może wtedy dwunastolatki. Moje zniknęło od razu, brat z rozsądkiem jak zwykle, a część mojej mamy znalazłam pewnie z pół roku później zakopaną w szafie pod pościelą, już całkowicie niezdatną do spożycia. Mama twierdzi, że schowała je, żeby nam swoją część dać, jak nasze zniknął i zapomniała o nich. Mam 52 lata, a jak zamknę oczy, ciągle widzę te zepsute miśki. Nawet ostatnio już całkiem w żartach jej to wypomniałam. Proszę wierzyć, że te 40 lat temu wcale nie było mi do śmiechu. Oj, wierzę, bo aż się chcę przytulić tę dziewczynkę sprzed lat. Pamiętam te miśki żelowe. Magiczne to było w latach 80. Pod kościołem panie sprzedawały u nas te miśki na sztuki. 2 złote za jednego. Do rączek takich lepkich, dziecięcych dostawaliśmy. Nie zapomnę tego. I też sobie zostawiłam jednego na serweteczce na kiedyś, na później. I usechł, biedak stwardniał. Małgorzato, dzisiaj na ukojenie twojego żalu. Torba Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Pozdrawiam was wszystkich. Łączą nas te historie i łączy nas nasza ukochana muzyka. Błażej, dziękuję ci bardzo za poddanie i zaproponowanie tego super tematu.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

różnymi rzeczami. Golden Brown może się kojarzyć, no mnie akurat kojarzy się z kawą, taką złoto-brązową, którą sobie w tej chwili właśnie popijam. 12.30 Radio Złote Przeboje. W 2024 roku Bryan Adams stał się niezależnym artystą, zakładając własną wytwórnię Bad Records i od tego czasu wydał 3-płytowe boksy z nagraniami, co daje łącznie 6 albumów w ciągu zaledwie 2 lat. No a że Bryan Adams koncertuje po całym świecie od ponad 4 dekad, to po koncertach w największych halach w Polsce nadszedł długo wyczekiwany czas na kameralne występy. W czerwcu Bryan Adams w Polsce 2 razy. W Katowicach i w Krakowie. A teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji.

0: Szatan.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są co

Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie

Tak, ta historia się nigdy nie kończy. A przed nami jeszcze jedno przypomnienie o koncercie OMD, bo przyjeżdżają do Polski. Wiadomo, że mają status pionierów muzyki elektronicznej i jednej z najlepszych brytyjskich grup popowych. Nie trzeba was do tego przekonywać. I mamy dla was w tym tygodniu podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To się odbędzie 24 sierpnia. No i proponujemy, żebyście rozwinęli skrót trzech liter. OMD. Według własnego pomysłu i kreatywności, używając tylko trzech słów, a pomysły macie świetne. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do was jutro, tak jak się stało to już.

0: Nasza kochana Beata Kozidrak cały maj była z nami w Radiu Złote Przeboje, miała swój program. Ci, którzy słuchali, wiedzą, że było to niezapomniane. No a taka Warszawa wybrzmiała przed chwilą. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje, a także prognozy pogody. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Niemal 200 lat ma najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Dopiero teraz trafiło do Księgi Guinnessa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrypecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? Dla Radia Złote Przeboje te informacje zbiera Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem. Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
16: Dziś śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura krajowa. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W naszym kraju rozpoczęły się przygotowania. Koszt budowy może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Zanim ruszy budowa, będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, co zapowiedział dziś szef Pentagonu Pete Hegseth. Analiza ma potrwać pół roku maksymalnie. Amerykanie już zapowiedzieli, że spodziewają się, że część krajów sojuszu ten sprawdzian obleje, ale inne kraje zdadzą go celująco, ocenił Hegseth. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości od rana kontrolują warszawskie lecznice, w których pracował Dawid Kacprzyk. To lekarz, który w rok zarobił 1 600 000 zł. Mimo że dopiero rozpoczyna praktykę, ma 28 lat i nie ma jeszcze specjalizacji. Opozycja zapowiada, że nie zamierza odpuścić tej sprawy i domaga się dymisji na wyższych stanowiskach, także w warszawskim ratuszu. Na listę rekordów Guinnessa zostało wpisane najstarsze żyjące zwierzę. Żółw olbrzymi imieniem Jonathan ma co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na wyspę Świętej Heleny na Oceanie Atlantyckim jako co najmniej 50-letni osobnik w 1882 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Dziś chłodniej na północy i na wschodzie i gorąco na południowym zachodzie. I tam możliwe też opady deszczu. Więc od 20 stopni w Suwałkach przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu i okolicach. Jutro tam do 32 stopni i burzowo. To ten żółw, to doskonale pamięta nasze ukochane lata 80. i 90. Ten najstarszy zwierz lądowy teraz, oczywiście z tych, o których wiemy. No to pozdrawiamy serdecznie. On tak długo żyje, bo on się nie śpieszy. On na wszystko ma czas i bardzo dobrze. I powinniśmy brać z niego przykład. Gosia Kościelniak. Zapraszam. 3 minuty po 13. Ale przecież szczęśliwi nie liczą czasu.

Wszyscy, którzy interesują się mundialem, pewnie wiele o tym wszystkim wiedzą i znają ciekawostki i wiedzą, co się teraz dzieje, ale ci, którzy się tym nie interesują, a interesują się muzyką, może taką ciekawostkę przynajmniej chcą usłyszeć, że po raz pierwszy FIFA wprowadza obowiązkowe 3-minutowe przerwy na nawodnienie. To ładnie brzmi. W połowie każdej z połów, niezależnie od pogody. Oficjalnie chodzi o zdrowie zawodników w letnich temperaturach Ameryki Północnej, no a nieoficjalnie to także okno na dodatkowe bloki reklamowe. Dla nadawców 2 dodatkowe momenty reklamowe w każdym ze 104 meczów to są naprawdę wymierne pieniądze. Ale jak wiadomo, chodzi wyłącznie o sport. Jaka ja złośliwa jestem.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Foreigner i Say You Will, a przed nami Jennifer Rush. W Wielkiej Brytanii w roku 84 przez 5 tygodni jej wielki przebój zajmował pierwsze miejsce list przebojów, no i trafił do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel solistki w historii najtamtejszego rynku angielskiego. Jennifer Rush to przede wszystkim utalentowana autorka tekstów i kompozytorka. Utworzyła większość swoich największych przebojów, w tym właśnie słynną balladę The Power of Love. No to po raz kolejny oddajmy się tym pięknym nutom Radio Złote Przeboje.

0: zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Marian?
10: Mhm.
9: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: przed nami, czyli czuję się jak w niebie. Ja się troszkę tak czuję jak w niebie, zawsze w czerwcu, kiedy zbliżamy się do najkrótszej nocy w roku. No i będę szukała tego kwiatuszka świętojańskiego na paproci. Jerzy, ty chyba nie będziesz, ale wiesz co, to jest jeden
1: tylko, jak ja go znajdę,
0: to przyniosę, pokażę.
1: Śpię. Dobra, okej.
0: Okay. Nawet ta najkrótsza noc w roku jest przez pana, przez ciebie?
1: No najbardziej właśnie. Aha. No, najbardziej. No co będę, słuchaj, się rozglądał za kwiatem paproci, jak ja kiedyś złowiłem złotą rybkę, to już mam to rzeczy z głowy. Oczywiście, że tak.
0: To już wystarczy szczęścia.
1: To jeszcze nie czuję się jak w niebie. Z nami poczuję się jak w niebie. Proszę bardzo.

0: To Phoebe Hawkins, Right Beside You i Radio Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że kinowa wersja lalki jest już prawie gotowa. Kiedy premiera? O tym też za chwilę wam powiemy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
11: Słuchacie nas w piątek 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Niekontrolowany wystrzał z pistoletu w komendzie policji na Mazurach. Doktor Kacprzyk stracił pracę na SOR-ze, dziś może stracić kolejną. Kinowa wersja lalki Prusa prawie gotowa. Premiera już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nikt nie odniósł obrażeń, ale sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo. W komendzie policyjnej w Działdowie doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiony został już także prokurator. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity w trakcie wakacji. Mimo to już wiadomo, że na pociągi będzie brakować biletów, bo wakacje to szczyt przewozowy dla przewoźników. Brakuje wagonów i to jest najsłabszy punkt przy rosnącej lawinowo popularności polskiej kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
13: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
12: Natomiast PKP Intercity nie ma w planach podwyżek cen biletów. Nie milknie afera z młodym lekarzem z warszawskiego Szpitala Południowego, który zarobił 1 600 000 w rok. Doktor stracił już pracę szefa SOR-u, a dziś może stracić mandat radnego w Radzie Dzielnicy Ursus. Żąda tego opozycja, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
14: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
12: Posiedzenie rady już za 4 godziny. Nowa kinowa wersja lalki Bolesława Prusa coraz bliżej. Film ukończony jest w 80%, tak twierdzi jego producent. Skończony jest montaż, do zmian zostało niewiele, mówi Radosław Drabik.
15: Zakończyliśmy montaż. Aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, nad udźwiękowieniem. Nagrywamy postsynchrony. Ciągle jeszcze gdzieś coś zobaczymy, co można poprawić. Uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu. Także jeszcze 10-12 tygodni bardzo wytężonej pracy.
12: Premiera kinowej lalki już 30 września.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Kiedy zabrakło im muzyki, a mieli zobowiązania wobec wytwórni, to zaczęli po prostu nagrywać piosenki z bajek Disneya dla żartu. Płyta sprzedawała się potem w gigantycznych nakładach. Los Lobos, to o nich mowa. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Klip do sztuki latania powstawał na Ursynowie w okolicach Kopecfila na przykład. No byliśmy tam akurat tydzień temu na Dniach Ursynowa. Pozdrawiamy Ursynów, polecamy serdecznie to miejsce jako kultowe. Zresztą same kultowe oczywiście. Największe przeboje lat 80. i 90. to właśnie my tutaj w Radiu Złote Przeboje gramy.

Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC.

0: oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Fine Young Cannibals. Nazwę zespół pożyczył sobie z filmu z roku 1960.
1: Natalie Wood and Robert Wagner in their first picture together had the cast of young moderns in All the Fine Young Cannibals.
0: O takich zespołów, które pożyczyły sobie swoją nazwę od tytułu filmu, jest więcej, na przykład zespół Black Sabbath. Sandra in the Heat of the Night i teraz rok 1985.

0: autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Dana Summer w Radiu Złote Przeboje. Jej wieloletnia menadżerka Susan Munao chce upamiętnić artystkę, jednocześnie pomagając innym. Mianowicie tydzień temu ruszyła zbiórka funduszy na badania nad rakiem płuc. Celem jest coroczna zbiórka na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Płuc, na który zmarła. I Dana Summer i siostra organizatorki tejże zbiórki. Jezu, teraz w Radiu Złote Przeboje. Alison Moje, czyli jedna druga duetu, obchodzi dzisiaj urodziny. To wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje.

0: absolutny geniusz David Bowie w czwartkowym Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. O co chodzi? Wszystko wyjaśnimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu był EcoServis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-service.com.pl.
2: Reklama.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest EcoServis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-service.com.pl.
13: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
14: Doktor Kacprzyk traci kolejne funkcje i oddaje część zarobionych pieniędzy. Nadchodzi upał, w weekendy do 35 stopni, ale nie wszędzie. Największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. 28-letni dr Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Poinformowały władze Koalicji Obywatelskiej, a wszystko na kilka godzin przed sesją Rady Dzielnicy, na której opozycja radnych chciała mu mandat radnego odebrać. Dziś także lekarz milioner, który w zeszłym roku w publicznym szpitalu zarobił 1 600 000 zł, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a wcześniej stracił już pracę szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczne Ratusz z kolei donosi, że młody doktor zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomoc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
15: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
14: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
15: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
14: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii wydał już nawet ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski, lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Według prognoz jutro temperatury pokażą tam 30 stopni, a w sobotę do 35. Historyczne tramwaje z 4 miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek amfiteatr w Świnoujściu. Będziecie mogli tam wybrać się na widowisko pod tytułem Mamma Mia 2. To dwugodzinny spektakl z przebojami zespołu ABBA granymi na żywo. To wszystko już 18 lipca o godzinie 19. Bilety znajdziecie w internecie. Pozostajemy w Świnoujściu i przechodzimy do propozycji stand-upu, a chodzi o występ Macieja Prudzewskiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Podaj Dalej. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią się pośmiać i chcą zobaczyć komedię na żywo. Start 22 lipca o godzinie 19 w Alei Baltic Park Molo 2. Na koniec przenosimy się do Dziwnowa. Już 22 lipca w Domu Kultury odbędzie się występ kabaretu Trzecia Strona Medalu. Komicy zaprezentują program Kryzys Złotego Wieku. Nie zabraknie humoru, muzyki na żywo i interakcji z publicznością. Początek o godzinie 20.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
13: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. Jak zapewnić sobie długowieczność? Na to pytanie odpowie nam wszystkim dzisiaj Marzena Rogalska. Oczywiście o 15.30, bo właśnie wtedy do mnie wpada. Jerzy Telesiński, koniecznie z nami zostańcie, również dla muzyki. Milan Fagmel.

Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was nie tylko największe przeboje lat 80. i 90. na antenie, ale na żywo też. Kto chce bilety na OMD? Jutro ostatnia szansa na podwójne zaproszenia. Do wygrania będą w naszym porannym programie. Macie czas, żeby zastanowić się po pierwsze, z kim pójść na koncert, a potem, żeby sprawdzić, co trzeba zrobić, żeby bilety wygrać. Powodzenia, szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj motonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Easy Catch w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Wyskoczymy do Bangkoku, bo tam polskie siatkarki zagrały z Ukrainkami. Jak im poszło? Już za chwilę wszystko wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 12 czerwca.
13: Podejrzana o zabicie Rosjanina w Białej Podlaskiej jutro słyszy zarzut. Propozycja stałej bazy amerykańskiej w Polsce z pozytywną opinią USA. Polska-Ukraina 3-1 to wynik starcia siatkarek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
14: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
13: Sprawca odpowie za strzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrypecki. Podejrzany jutro ma być przewieziony do Lublina. Usłyszy zarzut zabójstwa. Śledztwo prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON-u w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że każda lokalizacja dla stałej bazy

0: z USA w Polsce jest bardzo dobra i zapowiedział współpracę przy wyborze miejsca z Amerykanami. Zapewnił, że Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Z kolei szef Pentagonu Pat Hegseth zapowiedział dziś przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Amerykanie chcą, aby państwa Starego Kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność w kwestii obronności. Po aferze z niebotycznymi zarobkami młodego lekarza w Warszawie dr Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, informuje Stołeczny Ratusz. 28-letni medyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Teraz skorygował faktury i oddał 0,5 miliona złotych. Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę zagrają mecz z Holandią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu. W Domu Kultury w Międzyzdrojach zostanie wystawiona komedia Tam, gdzie ty. Opowiada ona o rodzinnych sekretach, miłości i relacjach międzyludzkich, łącząc humor ze wzruszeniem. Tutaj śmiech przeplata się z refleksją nad tym, co naprawdę łączy ludzi. Start 2 lipca o 16. Pozostajemy w Międzyzdrojach. 3 lipca z kolei będziecie mogli wybrać się w to samo miejsce na spektakl Pół żartem. To pełna humoru rodzinna komedia w reżyserii Olafa Lubaszenki. Opowiada ona o spotkaniu dorosłych dzieci z ekscentrycznym ojcem podczas letniego weekendu na wsi. Sztukę będzie można zobaczyć o godzinie 16. Na koniec zaglądamy do Dziwnowa. Tam 4 lipca odbędzie się rewia wokalno-taneczna Marakuja Show. Będzie śpiew, taniec i muzyka na żywo. Nie zabraknie również barwnych układów choreograficznych. To wszystko o 18 w tamtejszym Domu Kultury. Bilety możecie znaleźć w sieci.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
3: W Sudetach burze, w zachodniopomorskim deszcz, a na termometrach, no, we Wrocławiu najcieplej, 27 stopni, 26 w Krakowie, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 stopni na Podlasiu. Nie wyrzucajcie map. Dlaczego papierowe atlasy samochodowe nadal mają sens w dobie nawigacji GPS? Powiem wam o 16.30. Przed wakacjami takie rzeczy dobrze wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Fajnie, że ze mną jesteście.

No i pomyślałby kto, że gram wam tu same starocie, prawda? Ha, ha, ha, zaśmiałbym mu się w twarz, dlatego że Everywhere Fleetwood Mac ma się wspaniale po latach i dzisiaj. 3 tygodnie temu piosenka osiągnęła 24 miejsce i to jej 152 tydzień na liście w ramach fali urodzinowych hołdów dla Stevie Nicks, która 26 maja skończyła 78 lat. No i co? No i wychodzi na to, że koniec maja 2026 roku stał się niniejszym jednym z najbardziej udanych tygodni w całej historii Fleetwood Mac na brytyjskich listach przebojów. Brawo! No i tak właśnie gra wam Radio Złota Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: To pewne.

49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. Jedna z najbardziej hipnotycznych, miłosnych piosenek Barry'ego White'a. Zabierzcie ze sobą Radio Złote Przeboje w drogę po pracy do domu. Zabierzcie w drogę na wakacje. A co jeszcze w drodze warto mieć?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Nie wyrzucajcie swoich map, radzi dziennikarz i pisarz Jean-Claude Raspernier, autor książki La France à la carte, i poleca zaopatrzyć się w takie atlasy, dzięki którym można zaplanować ciekawe wycieczki po okolicy bliższej i dalszej, po atrakcjach turystycznych danego regionu, wycieczki samochodowe po krajach europejskich czy najciekawsze trasy rowerowe. Po prostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement

0: Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
3: Nowy port kontenerowy z perspektywy mieszkańców i ich oczekiwań. Dostęp do plaży, komfort życia, korzyści dla Świnoujścia. O tym rozmawiamy z Elżbietą Jabłońską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
2: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.
11: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Niedawno razem z nami panowie świętowali 50-lecie na scenie, a jak to się w ogóle zaczęło te 50 lat temu?
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie. No los nas zrzucił przypadkowo do tej samej klasy. No jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: No to kolejnej 50-tki życzymy panowie i zapraszamy w gościnne progi Radia Złote Przeboje.

0: Killer i Liar w Radiu Złote Przeboje, w którym samą prawdę powiemy w wiadomościach o 17:00. Będziemy ostrzegać przed falą upałów, ostrzega turystów z Polski ambasada Rzeczpospolitej w... No właśnie, za chwilę powiemy wam gdzie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: A mu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
4: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
11: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, 18 czerwca. Wiadomości. Zapraszam serdecznie.
12: Całe szefostwo Szpitala Południowego w Warszawie traci pracę po aferze. W hostelu zatrzymany podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białopodlaskiej. Przed kopułą gorąca polskich turystów ostrzega ambasada. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany. To informacje z pierwszej ręki od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski reaguje w ten sposób na aferę z młodym lekarzem, który był jednocześnie radnym dzielnicy Ursus i z tego powodu musiał wykazać zarobki. Okazało się, że 28-letni lekarz zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Po wybuchu afery stracił stanowisko szefa SOR-u w szpitalu, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowego Rady Lekarskiej, a w odpowiedzi na krytykę skorygował też faktury i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Akcja zatrzymania wymagała od służb dużej ostrożności, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Przebywał w hostelu, tam gdzie przebywają oczywiście inne osoby, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
12: Zastrzelony w poniedziałek 44-letni rosyjski artysta kilka lat temu wyemigrował do naszego kraju, nie krył się ze swoimi antyrosyjskimi poglądami, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach. Podejrzany o zabójstwo jutro w Lublinie ma usłyszeć zarzut. Przed falą upałów ostrzega turystów z Polski ambasada RP w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna zapowiada regularne komunikaty w tej sprawie, a na razie przypomina, że należy zachować ostrożność i zawsze mieć ze sobą wodę do picia, nakrycie głowy i krem z wysokim filtrem. Ale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć upał nieco mniejszy, bo do 35 stopni w sobotę, ale jednak dotkliwy. Z tego powodu Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali dla 6 zachodnich województw. Gorąco zrobi się już jutro. Termometry mają pokazać na zachodzie Polski do 30 stopni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Na Podlasiu i nad samym morzem 20 stopni, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, w Krakowie 26, a we Wrocławiu nawet 27 stopni. W rejonie Sudetów możliwe burze, a deszcz dzisiaj bardzo możliwy, zwłaszcza w zachodniopomorskim. Na początku lipca rozpocznie się trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Fanów pozdrawiam. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Te grupy Bon Jovi oczywiście też.

Men at Work w Radiu Złote Przeboje. Ludziom w pracy, przypominam, pora się wyluzować. Przed nami Beata Kozidrak. No to się umawiamy tak, słuchajcie, nikomu jeszcze nie mówcie, że się wygadałem, ale od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety na jej koncert. Ale na razie cichosza, okej? Okay?

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
9: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Któregoś dnia przyszły do mnie Maryla z Kaśką Gertner, wspominała Agnieszka Osiecka. Maryla zaczęła myszkować, jak miała w zwyczaju. Wiedziała, że gorsze rzeczy trzymam na wierzchu, a lepsze mam schowane. I tak myszkując, znalazła słowa Małgośki. Zachwyciła się nimi. No i stąd właśnie ta Małgośka, którą zagrałem wam w Radiu Złote Przeboje. A solenizantką sprzed tygodnia, przypominam, Małgośki miały swoje imieniny 10 czerwca. Jeszcze raz wszystkiego naj od Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie

0: który zasługujesz. Aflofarm.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Zderzenie z samochodem dostawczym utrudnia przejazd ekspresówką S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Lotnisko i Opacz. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia na Pomorzu na krajowej drodze 55 w pobliżu Kwidzynia. Po wypadku droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały. Te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.
7: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: La Isla Bonita i Madonna w Radiu Złote Przeboje. Jeśli to, czym najbardziej na świecie marzycie o tej porze roku, o tej porze tygodnia i o tej porze dnia, to relaks z największymi gwiazdami, to dobre wiadomości. Tomek Brel będzie się tym zajmował.
1: No, dobra wiadomość jest taka, że u nas marzenia, drogie panie i drodzy panowie, się spełniają. Po godzinie 18 w programie Cała Muzyka, oczywiście same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe.

0: Czasami mam wrażenie, że pewne kawałki absolutnie się nie starzeją, a bądź co bądź, to był rok 1982. Human League w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, za moment też na pewno sprawdzimy pogodę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
12: Zaczynamy już za chwilę całą muzykę w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzimy też pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
13: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Sport w 30 sekund.
15: Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
13: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda.
12: W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Jutro sporo słońca, choć na południowym zachodzie i zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. 22 stopnie nad samym morzem, 26 w centrum, do nawet 32 na zachodzie.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: No, 32 stopnie, no to tak jak w Chorwacji wakacje, proszę bardzo. O planach wakacyjnych gwiazd, zresztą co nieco dzisiaj na pewno będzie w programie cała muzyka. Dzisiaj też koncertowo dobre wieści w przeddzień spotkania z mistrzem muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Już jutro specjalne wydanie programu cała muzyka. Będziemy oczywiście obecni na koncercie Jean-Michel Jarre. A tymczasem przed nami czwartkowy wieczór w programie cała muzyka. Za chwilę Nena, teraz Mister Zoff.

0: Nena w Radiu Złote Przywoje i jej największy hit. Często jest tak, że artyści nie przepadają za piosenkami, które po latach okazały się ich największymi złotymi strzałami. Jak to jest w przypadku Neny? Zapytałem ją o to kiedyś, no i posłuchajcie, co odpowiedziała.
1: Also, viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen? So,
2: wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Tyle Nena. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje. Desiree.

Absolutnie pięknie, Foreigner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lionel Richie, zawsze kiedy go słyszę, przypomina mi się historia, którą kiedyś opowiadał. Otóż podobno siedzieli razem w domu u Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder chciał puścić coś z płyty kompaktowej i przypomniał sobie, że płytę ma w samochodzie. Schodzą do garażu, no i Stevie Wonder zabiera się za prowadzenie. No i od tamtej pory Lionel Richie pół żartem, pół serio twierdzi, że jest przekonany, że Stevie Wonder jednak widzi. No dobrze, Lionel Richie teraz w Radiu Złote Przeboje. Gdyby nie on, pewnie nigdy nie powstałby najsłynniejszy charytatywny utwór świata, czyli We Are The World, który został skomponowany właśnie przez Lionela Richie i Michaela Jacksona.

Lionel Richie. Fani pewnie do dzisiaj wspominają to, co działo się prawie rok temu, na początku wakacji, kiedy to Lionel Richie zaśpiewał w Polsce. No tymczasem początek tych wakacji też wygląda absolutnie wspaniale, jeżeli chodzi o koncertowe sprawy. Zajrzymy do terminarzy koncertowych gwiazd na pewno dzisiaj. No i przypominam o najważniejszym, to już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka, koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
18: Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
19: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
20: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.

Pamiętam, jak to Thomas Anders z zespołu Modern Talking opowiadał u nas niedawno o swoich wymaganiach koncertowych. Jak przyznał, najważniejszy jest dla niego dobry hotel, który zapewnia odrobinę prywatności, ale też przy okazji wspominał o tym, co go denerwuje w trakcie koncertów. Powiedział, że nie cierpi ludzi, którzy błąkają się za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację koncertów. No i przede wszystkim tego, jak schodzi ze sceny, a wszyscy do niego podbiegają i chcą sobie robić selfie. No, taki grymaśny, można powiedzieć. Zaglądałem przy okazji przed momentem do jego terminarza koncertowego, no i okazuje się, że jeszcze w tym roku będzie go można usłyszeć w Polsce 4 razy, między innymi w Bytomiu, Rzeszowie, w Olsztynie i we Wrocławiu. To program Cała Muzyka, dzisiaj wątki koncertowe. Za chwilę z gwiazdami porozmawiamy o występach, które najmilej wspominają po latach.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. W Wolinie.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Natalia Kukulska, pięknie. Niedawno Natalia Kukulska opowiadała nam o koncertach, które najmilej wspomina po latach. Okazuje się, że największe wrażenie zrobił na niej zespół Simply Red. Ale takich opowieści gwiazdy w zanadrzu mają zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska kiedyś wspominała o niebywałym wrażeniu, jakie zrobiła na niej Tina Turner. Ewelina Flinta była pod wielkim wrażeniem z kolei formy zespołu AC/DC. A na przykład Krzysztof Ibisz z łezką w oku wspominał zespół Perfect.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem. Jestem Perfectu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, wiesz, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, wiesz, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
0: No, nic dodać, nic ująć. Zespół Perfect na pewno jeszcze dzisiaj zagości w programie Cała Muzyka. Teraz powędrujemy do krainy muzycznej łagodności. Jason Donovan w programie Cała Muzyka. Muzyka.

Patrycja Markowska kiedyś powiedziała o Tinie Turner: prawdziwe muzyczne zwierzę. No nie sposób się z tym nie zgodzić. 19 już, prawie za chwilę zerkniemy do prognoz. Nawet 32 stopnie jutro ma być. Gdzie? O tym za chwilę.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
14: Już prawie 19:00. W Radiu Złote Przeboje. Czas na kolejne wydanie wiadomości sportowych.
15: Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze spary Irlandia, Kazachstan.
14: Pogoda. Jutro sporo słońca. Na południowym zachodzie i zachodzie możliwe jednak przelotne opady deszczu, a także burze. Od 22 stopni nad samym morzem, przez 26 w centrum, do 32 na zachodzie. I tak będzie jutro. W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. No, powiem tylko tyle. Jutro o tej porze atmosfera pewnie będzie bardzo gorąca. Tak gorąca jak temperatura w prognozach. Jutro, przypominam, specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy obecni na koncercie Jean-Michel Jarre, czyli prawdziwej legendy elektronicznego grania. Ale tak swoją drogą, no to legend również i dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę zespół Various Monks, Jennifer Lopez, teraz Hit Hunter and the Pleasure Company.

0: Zespół Kaja Gugu i Limal, który, pamiętam, opowiadał mi o niezwykłym sukcesie tej piosenki. Sukces był tak wielki, że dziennie sprzedawało się 30 tysięcy egzemplarzy, co oczywiście spowodowało, że tłocznia płyt, no bo wtedy płyty kupowaliśmy, nie była w stanie nadążyć z realizacją zamówień, no i musiała poprosić grzecznie konkurencję o pomoc. Tak było w latach 80. Lata 90. to z kolei domena, przynajmniej w naszym kraju, zespołu Various Manx. Kasia Stankiewicz zresztą zawsze bardzo ciepło o latach 90. się wypowiadała.
1: Inaczej sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić. Various Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Lądujemy w samym środku lat 90.

Ależ to jest piękne. Richard Marx i Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje. Richard Marx napisał ten utwór tęskniąc za swoją ówczesną żoną, Cynthia Rhodes. No, obecnie to już była żona, tak to w showbiznesie bywa. Cynthia Rhodes wyjechała wtedy na zdjęcia do Republiki Południowej Afryki. A Richard Marx tęsknił i pisał piosenki. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje, artystka, na której Instagramie bardzo często sprawdzamy, co słychać. 240 milionów ludzi na całym świecie obserwuje profil Jennifer Lopez. To jest nie do uwierzenia. No i wyobraźcie sobie, na jednym z filmików Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu. Jak wygląda gwiazda, którą znamy z teledysków i ze zdjęć? Sprawdźcie w wolnej chwili. Wygląda jak nie ona, ale równie pięknie.

brzmiała połowa lat 70. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę powędrujemy do naszej ulubionej dekady, czyli do lat 80. Wtedy to świat dowiedział się o muzycznej klasie Jana Borusewicza. Zespół Ladybug już za chwilę.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: kryzysowa, narzeczona i zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który jest prawdziwym fenomenem, bo być może fani pamiętają, w latach 80. zdarzyło im się zagrać tyle koncertów, ile jest dni w roku. A może nawet i więcej. Czy to prawda?
1: No oczywiście, że tak. Myśmy nawet więcej zagrali niż dni w roku. Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no, nawet... trzech koncertów to może nie, ja pamiętam, że ja z Budką Suflera tak graliśmy, ale to jeszcze przed Lady Punk, to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były, pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu, im się grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. No. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące, ani po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle, także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie.
0: Jan Borsewicz, czyli pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Skoro już został wywołany do tablicy, to za moment sprawdzimy, czy najlepsi gitarzyści w Polsce podpatrują się nawzajem.

0: Pięknie, Pola Abdul w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj w programie cała muzyka Jan Borysewicz, którego kiedyś, pamiętam, zapytałem o to, czy najwięksi gitarzyści w Polsce podpatrują od siebie różne sztuczki. Czy na przykład Jan Borysewicz sprawdza, czego nauczył się Grzegorz Skawiński i odwrotnie?
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram, także takie rzeczy się robi po prostu.
0: Jan Borysewicz w Radiu Złote Przeboje. A za niespełna kwadrans 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

same największe hity lat 80. i 90. Tego nie trzeba dwa razy powtarzać, choć akurat nazwę tego zespołu trzeba. Duran Duran. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
4: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
20: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
1: Reklama.
21: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, zespół, który na muzycznej scenie jest od zawsze. Jak sami twierdzą, nie są tytanami pracy, bo biorąc pod uwagę ich staż, powinni mieć zdecydowanie więcej płyt. Ten wątek zresztą na pewno dzisiaj się pojawi. Pewnego Razu w Muzyce, dzisiaj w głównej roli Golden Life.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie już kilka dekad. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, gdyby nie zespół Golden Life.

0: Zespół, przez który przewinęła się rekordowa chyba liczba muzyków, nawet w jednym z serwisów powstał specjalny wykres, z którego można odczytać, jak zmieniał się skład.
1: Ja próbowałem ostatnio wnieść ostatnią zmianę i nie wiem, czy zaszło.
2: Tak, każdy może sobie wejść do Wikipedii i sobie nanieść zmiany, jakie się chce?
0: No podobno na tym właśnie Wikipedia polega. Zespół Golden Life, z którym będziemy dzisiaj podróżować przez kilkadziesiąt lat muzyki. Na ich stronach internetowych znaleźć można zdjęcia sprzed dobrych 30 lat, aż prosi się zapytać, jak reagują, kiedy widzą się na takich zdjęciach i co sobie myślą.
3: Pierwsza refleksja, przynajmniej moja, jest taka, że latka minęły.
2: Więcej kilometrów?
3: Mniej mam.
2: Ale miałeś 30 lat.
3: A wtedy miałem więcej, tak.
2: No, czyli że, to działa na korzyść.
3: Że zauważamy, że czas pobiegł sobie do przodu i że trochę nas ten ząbek czasu chapnął, ale tak może zewnętrznie, ale wewnętrznie to może wcale nie.
1: No tak, widzimy, tak jak pytałeś, co widzimy i co myślimy. Ja myślę tak, dzieci.
0: No, ale podobno mężczyźni, a zwłaszcza mężczyźni rock'n'rolla, są jak wino.
1: Ja mam taką teorię, że nie ma młodych mędrców, więc wiesz.
0: Jedno nie ulega wątpliwości, chyba niewiele jest zespołów, które tak poważnie podchodziłyby do swojej historii. Na stronach internetowych zespołu Golden Life można znaleźć profesjonalnie zrobioną biografię, obejmującą mnóstwo zdjęć i niezwykłych historii. Biografia liczy sobie 34 strony.
3: Z tego co pamiętam, wynajęliśmy po prostu człowieka. Mariusz Glosa.
0: No,
3: tak, pozdrawiamy przy okazji bardzo.
2: Mariuszu.
3: I on to napisał, tak?
2: Tak.
3: Wynajęliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby zebrał, pogadał
2: z nimi. Trójmiasta, który dostał takie bardzo kompletne informacje i praktycznie co do daty, każda data i co myśmy robili, gdzie myśmy grali koncert, gdzie byliśmy w radiu, czy wydaliśmy płytę, czy piosenkę, to on to wszystko odnotowywał.
3: I trochę ja pamiętałem,
2: trochę internet,
3: trochę ludzie, którzy z nami współpracowali, tak po kawałku.
1: Ale wszystkie rzeczy, które tam są? Są prawdziwe.
3: Bardzo dużo człowiek poświęcił na to czasu, my troszkę też na to pieniądze, ale jest.

0: Po kilku dekadach działalności bardzo często w licznych wywiadach pada pytanie, czy na początku spodziewali się, że będzie to zajęcie na całe życie?
1: Dla mnie to była przygoda, ale nikt jakby, znaczy nikt, no ja akurat nie wiązałem z tym jakichś tam wielkich nadziei. Tak po prostu wyszło, tak? Po pierwszej płycie coś tam zaczęło się budować, tworzyć na że tak powiem, na poważnie. No i wtedy chyba tak naprawdę nastąpiła jakaś decyzja o tym, żeby kontynuować tą fajnie zaczętą przygodę.
2: Ja miałem jeszcze trochę inaczej, bo jak zaczęliśmy pierwsze próby, to moim marzeniem było zagrać koncert. Potem po pierwszym koncercie, to akurat był jakiś tam sukces, nie sukces, chciałem następny koncert, ale żeby było dużo ludzi i żebym już był bardziej znany, potem następny, że jeszcze coś, ale nigdy nie myślałem o tym, że ja się będę tym zajmował, tak powiem, zawodowo albo przez lata. Nie, to wszystko było takie na początku, że no tak... Małe kroczki jakieś chciałem zrobić i byłem zadowolony, ale potem apetyt rozmiar jedzenia i chciałem coraz więcej. Dobra, dobra, dobra.
0: Dobra, dobra, dobra. Ja wiedziałem jakoś tak, że inaczej, ja miałem przekonanie, że ja chcę. Taki głupi byłem, że powiedziałem, ja będę to robił, ja będę z tego żył, ja będę po prostu muzykiem. Nie miałem kompletnie jakby podstaw, żeby tak myśleć, ale tak myślałem. Mówiłem to wszędzie swojej przyszłej żonie, którą już wtedy poznałem, swoim rodzicom, którzy mówili, Jarku, dobrze, ale weź to, jakiś tam da zawód. Czy tam coś. I zdobyłem te zawody, tylko aha, że do dzisiaj...
2: A muzyka nie, jeszcze nie.
0: A nie, a muzyka też, po drodze też. Zacząłem w ogóle, pierwszy raz powąchałem gitarę w wieku 15 lat, czyli stosunkowo późno. No i jakoś tak, nie wiem, no urzekło mnie to wszystko i w głowie mi się urodził plan taki, że ja z tego będę żył. No i jakoś tak z dnia na dzień żyję. Robię to jakby do dzisiaj i jakoś wychodzi. No. Łączy nas jeszcze to, że jesteśmy z jednej piaskownicy i tak dosypujemy, dolewamy trochę wody, troszeczkę piasku.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ktoś kiedyś policzył, że 99% piosenek, jakie w ogóle powstają na świecie, to piosenki o miłości. Jak się okazuje, zespół Golden Life też ma całkiem sporo piosenek o tym uczuciu. Nawet swego czasu nagrali piosenkę pod tytułem Kocham Cię.
1: Najlepsze piosenki są o miłości, a my opowiadamy o miłości swoimi słowami, goldenowymi. Zawsze każdą historię zawartą w piosence, naszej, każdej, to jest kawał naszego życia i ja bym swoją twórczość, gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład ty, to podzielił na tę bardzo poważną, tę taką rozrywkową i tę taką...
2: Z przymrużeniem oka.
1: No tak.
3: Nasz temat miłości tematem popularnym i stałym.
0: I dlatego pewnie jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce o miłości będzie sporo. Golden Life. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest już kilka dekad, Golden Life. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Przy okazji na pewno będziemy obserwować, jak zmienił się polski show biznes.

0: miejsca.
1: Kiedy gościliśmy w pewnego razu w muzyce Edytę Bartosiewicz, okazało się, że był czas, kiedy była perfekcjonistką, gdy słuchała swoich piosenek. Często miała myśl, a może by to poprawić. Podobnie Robert Gawliński. Jak to jest z zespołem Golden Life? Co myślą, kiedy słyszą swoje piosenki w radiu po latach?
2: Zawsze coś tam można poprawić po jakimś czasie, praktycznie nawet po wyjściu ze studia już można by było wejść po prostu i coś zrobić, ale my chyba nie jesteśmy aż tacy marudni. Cieszymy się z tego, jak to wszystko nam się układa, jak to wychodzi i jak to brzmi. Uważam, że wszystko jest fajnie, fajnie się toczy. Jest przygoda, tak jak mówię, wtedy na samym początku i ona trwa do dzisiaj i niech trwa jeszcze.
1: Ktoś kiedyś celnie zauważył, że liczba nagranych płyt przez zespół Golden Life nie za bardzo koresponduje z liczbą lat spędzonych na scenie. I od tej pory bardzo często w licznych wywiadach pojawia się pytanie, czemu nie nagrywają więcej albumów?
3: Bo my taki jesteśmy jacyś inni, no po prostu.
2: Bo my nie idziemy jakimś takim sprawdzonym torem, że nagrywać płyty trzeba rok po roku, tak? Myśmy mieć 30 płyt, co jest po prostu absurdalne. Uważamy, że piosenki żyją swoim życiem i poza tym, jeżeli my nie mamy nic do zaproponowania, to dlaczego mamy wydać płytę? Tylko dlatego, że tak trzeba, no to bez sensu trochę.
3: Wydajemy płytę, jak nam się zbierze po prostu.
2: Jak nam się zbierze,
3: że chcemy, chcieli. Mamy coś do powiedzenia, a może jesteśmy leniwi, a może my mamy tak akurat, no, że mniej.
4: Tak, ale przez 30 lat nauczyłem się jednego, że nic na siłę i my możemy już, a my nie musimy, naprawdę. I to jest chyba nasza siła troszeczkę taka, że owszem, my się właśnie nie migamy tak jak kolega.
1: Tak. Czy po tylu latach pisanie piosenek i muzyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze?
4: Piosenek to możemy napisać bez tekstu. Tak myślę, że rocznie to 300.
5: Tylko tyle by wyszło.
4: No tak, ale
5: dostarczy na jednej próbie usiąść wspólnie.
3: No moim zdaniem z czasem jest

0: zespołu Golden Life dzisiaj w niezwykłej podróży przez kilkadziesiąt lat działalności. Wśród historii związanych z nimi znalazłem m.in. taką. Otóż pierwsza płyta Golden Life powstała dzięki pewnemu niewinnemu kłamstewku.
1: No tak, to tak było, Jarek, powiedz.
2: To znaczy, to nie było kłamstwo, po prostu to była nasza...
0: Kłamstewko.
2: Nie.
3: To zgódź się, no Boże.
2: Dobra, kłamstwo.
3: To kłamstewko.
2: Kłamstewko to było takie polegające na tym, że bezczelnie wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, nie będąc przygotowani
3: kompletnie.
2: Ale na tym polega właśnie chwycenie byka za rogi zwanego życiem, że nieraz trzeba zaryzykować i akurat nam się udało. No. Wiele zespołów, które były świetne, o wiele bardziej przygotowane do nagrywania płyty w danym momencie, w Gdańsku, przy tym samym stole siedząc, powiedzieli nie.
3: A my jeszcze musimy poszlifować, jeszcze coś dopracować.
2: Tak,
3: coś
2: tak. A myśmy wiedzieli, że tak, my tak.
0: Ale to nie koniec niezwykłych historii związanych z płytowym debiutem zespołu Golden Life. Otóż realizator w studiu zamiast pieniędzy dostawał obiady.
4: Nie mieliśmy swoich funduszy, a płyta jakby była w trakcie robienia i to coś tam nam finansowo się nie spinało. I
1: a realizator powiedział, ja nie robię, bo ja nie mam co jeść. A
3: no, to dostaniesz język.
1: Jarek powiedział, że to ja ci będę przynosił obiad.
2: Tak, ja codziennie przynosiłem dostatni obiad. Mhm.
1: Słoikę zresztą.
2: Słoikę od mojej mamy.
1: Dziękuję
2: ci, mamo.
1: Pozdrawiamy wszystkie mamy.
2: Moja mama Alina stanęła na wysokości zadania. Zawsze było pierwsze, drugie danie. Realizator
1: był syty.
2: Syty, więc pracował.
1: Jak był syty, to nie marudził.
2: To jest historia może taka, kurczę, na książkę trochę, ale to jest prawda.
3: A nawet zrobiliśmy jedno małe oszustewko. Bo kiedyś butelki można było oddać w danym sklepie, że miało się karteczkę, że zakupiło się. Trzy butelki, a myśmy dopisali
2: 30.
3: 30 butelek i kasa była. Ja nie

0: zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że owszem są popularni, ale z rozpoznawalnością bywa różnie. Nawet opowiadali pewną historię, która ponoć nie zdarzyła się jedyny raz, ale więcej. Otóż ludzie na koncercie słysząc dobra, dobra, dobra albo helikopter twierdzą nagle: ha, nie wiedzieliśmy, że to wy. Co się w takich chwilach czuje?
1: Nic się nie czuje. Już po takim czasie się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale to jakby nie jest pytanie do nas, bo wiesz co? To jest po prostu chyba sposób prowadzenia od jakiegoś czasu. Jakichś takich zmian w audycjach radiowych przynajmniej. Kiedy się puszcza piosenkę, się nie mówi, co to jest. I ludzie znają piosenkę, ale nie kojarzą tego z wykonawcą.
2: Na stały czas, że muzyka jest przerywnikiem.
3: Ta tendencja, o której mówicie, mnie bardzo denerwująca, w obecnych czasach jest. Ja słyszę numer i nie wiem, kto, bo nie wiem, co zostało powiedziane. Kiedyś było mówione, częściej niż teraz. Ale mimo wszystko wtedy, jak było kiedyś, to my jakoś nie zadbaliśmy o to, żeby dane utwory były z marką naszą kojarzone. To jest jakiś nasz...
1: Dziecinada, no.
3: Moim zdaniem nasz błąd, że nie zadbaliśmy o to, żeby tak właśnie było, a nie inaczej. I dokładnie, bardzo często jest tak, że o to oni tu grają? O to te? A to? Tak, to my właśnie gramy.
0: U nas bez błędów. Golden Life dzisiaj jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Co to za stan? Ja nie znam słów, które mi by mogły. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: kupują w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez już kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, który powoli, ale konsekwentnie zbliża się do czterdziestki, jeżeli chodzi o działania zespołowe. Kiedy

0: najpiękniejsza.
1: Kiedyś, pamiętam, z zespołem Golden Life rozmawialiśmy na temat kilku dekad spędzonych na scenie. No i zapytałem ich, czy mają w pamięci jakiś niezwykły koncert. Okazało się, że panowie chwilę się musieli zastanowić, ale udało się znaleźć niezwykłe rock'n'rollowe dokonania.
2: Nie, no fajne były na przykład.
3: Dużo fajnych koncertów zagrałem w życiu, rewelacyjnych.
2: Ja na przykład w mojej pamięci będzie cały czas koncert w Andrychowie po wydaniu płyty Phil Nedbo, gdzie przyjechaliśmy do miasta i poczuliśmy się rzeczywiście jak lecę
3: królowie,
2: gdzie wjechaliśmy i po prostu byliśmy świadomi tego, że to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było na koncercie. Plakatu było tyle, że po prostu czuliśmy się bardzo tak dowartościowani i rzeczywiście na koncert pełna sala, świetna zabawa. Takich koncertów się na pewno pamięta, tym bardziej, że to był 92-93.
4: Chciałbym tylko powiedzieć, że plakaty były wielkości 2 metrów na po prostu...
3: Standardowe drzwi.
4: Tak, tylko że było ich po prostu 100 w jednym miejscu. Na przykład był parkan taki wyklejony cały na wielkim, ogromnym napisem Golden Life. Poszukajcie sobie w sieciach różnych, tam na przykład internetowych. Znajdziecie takie zdjęcie z Andrychowa.
2: Były też takie koncerty, na przykład było Pożele, gdzie udało mu się po prostu zapełnić my jako my całą po prostu operę. No, to są też takie rzeczy, które na pewno przychodzą do historii i świadczą o tym po prostu, że ta lokalna popularność w tamtych czasach, głównie w latach 90. zespołu GL była bardzo silna, bardzo mocna i to było naprawdę ujmujące.
1: Oczywiście, jak to zwykle bywa, było mnóstwo koncertowych sukcesów, ale były też i koncertowe porażki.
2: Nie, no zdarzało się. Na przykład był taki koncert w Kaliszu, gdzie że tak powiem, była taka bardzo duża niepogoda, wiało strasznie i tam tak naprawdę pod sceną były może ze 2-3 osoby, ale to był naprawdę Armagedon, gdzie organizatorzy kazali nam zagrać nie wiem, ze 2-3 utwory, bo trzeba było chować sprzęt, bo taka fatalna była pogoda.
4: Parę lat temu, nie wiem, nie wspomnę dokładnie roku, ale była taka sytuacja, że to był pierwszy taki zapowiadany plener w danym...
2: Wiosenny jeszcze.
4: Tak.
2: Wielka Dęba.
4: I przyjechaliśmy na koncert, to jest słoneczko.
3: Przyszliśmy
4: grać, po prostu 3 utwory.
3: Śnieg.
4: Zrobiła się taka śnieżyca. I tak było zimno, mokro efekty. I wszystko było zasypane śniegiem. I musieliśmy przerwać koncert. No nie dało się.
2: Też takie śmieszne koncerty, gdzie na przykład z przyczyn organizatora głównie zastrzegaliśmy i mówiliśmy, słuchaj, no nie możemy zagrać na scenie, która nie ma zadaszenia. Przecież my tutaj mamy swój sprzęt, to jest po prostu cały nasz dobytek i musisz się liczyć z tym, że jeżeli spadnie kropla, to musimy po prostu przerwać koncert. Dobrze, ja się liczę z tym.
4: Myślę, że
2: po 5-6 utworach po prostu zaczęło padać, a nasz perkusista, który był bardzo cięty na takie właśnie rzeczy, powiedział kropla.
3: Wstał. Nie.
4: Kropla drąży skała.
3: No, powtórzę, że nam rozstawili nad perkusją ten namiot taki.
4: Tak,
3: po prostu.
4: Nie, to się nie dało.
3: Nie namiot, tylko parasol.

0: scena. Że tam mamy się
1: scena,
0: rozstawić.
1: A sprzęt już jedzie. Pytam się, a skąd on jedzie? Z kościoła. No to już podejrzewaliśmy, że będzie niezrozumiałe. No i rzeczywiście wjechały dwa eltrony.
0: Ale taki podest był zrobiony z takich starych, taki budowlany, taki rusztowany.
2: Żeby było jasne, to są zamierzchłe czasy prehistoryczne, to się już teraz nie zdarza. Mhm. Po prostu w latach 90. w ogóle otworzyły się wszystkie kurki naraz i po prostu ludzie próbowali działać w różnych dziedzinach, nie znając się na tym kompletnie. I po prostu zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na koncert, który miał się po prostu być świetny, tylko że oni nie mieli pojęcia, jak to zrobić. Myśmy na szczęście trochę już wiedzieli, jak je grać, bo też nie było za cudnie, nie? Myśmy się też uczyli zawodu. To nie jest tak, że w tym 90 roku, kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, myśmy byli jakimiś mega muzykami. Myśmy nagrali mega płytę.
1: Ale? Żeby spuentować, koncert się odbył oczywiście. Wszystko się udało, ale po prostu na naszych warunkach myśmy to zrobili zupełnie inaczej. Rusztowania poszły.
0: No, bo przedzieliliśmy katarami tą salę i graliśmy z pieców praktycznie.
1: A ludzie się dzieli, żeby nas było widać.
0: I świetnie dzieli.
1: Tak, i było bardzo sympatycznie. Graliśmy dosyć cicho, a oni śpiewali i w ogóle było bardzo fajnie. Łomża, pozdrawiamy.
3: No i takich historii dzisiaj w pewnego razu w muzyce z zespołem Golden Life na pewno będzie jeszcze kilka.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj zespół, który podobno bardzo często od fanów na koncertach słyszy słowa: no nie wiedzieliśmy, że to wyśpiewacie. Blisko 40 lat na scenie, dzisiaj w pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda.

0: Zespół Golden Life. No, przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie oni. Bardzo często różnym artystom zadaję z pozoru niedyskretne pytanie. Czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze? Okazuje się, że zespół Golden Life pamięta to do dzisiaj.
1: Ja za pierwsze, które uważam w ogóle, że to były pierwsze większe pieniądze, to była wygrana w festiwalu Bregenz. Myśmy razem wygrali, więc...
2: $20.
1: Nie,
2: dostaliśmy tej kasy.
1: Jakąś tam, pamiętam, po $300 może to wyszło.
3: Podzieliliście.
1: Tak, no Adam nie musiał nic kupić, to nic nie dostał. Nie, ale
2: ja tam...
1: to myśmy kupili, ja kupiłem sprzęt.
2: Ja kupiłem
1: pierwszy wzmacniacz.
2: Ponieważ ja tak, to był pierwszy taki, ta wygrana, to mi tak jakby uświadomiła, że o matko, to może z tego będą jakieś pieniądze. Więc ja te pierwsze pieniądze sobie odłożyłem i je trzymałem sobie.
1: Mam, nie dam.
2: Kupił potem akcję, nie robię, ale
1: a ja zainwestowałem.
2: Pewnie coś tam się jakoś zmieniło, że to chyba będę to robił, będę zarabiał pieniądze. Nie wiem, czy tego żył, no zobaczymy, ale to będzie przynosiło, więc ja...
1: Rok 1992, mówimy o $300.
3: Ja tylko pamiętam, że jak ja przychodziłem do domu i mówiłem mamie, ile dostałem pieniędzy za koncert, to oni się łapali tak głowy, że to jest, że za jeden koncert ja zarabiam tyle, ile oni po prostu w miesiąc. Nie? Takie były to po prostu rozstrzały. Nie?

0: Zespół Golden Life, który jest bohaterem dzisiejszego wydania naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce, nie jest może częstym bywalcem rubryk towarzyskich, ale były czasy, kiedy owszem, zdarzało się, że panowie czytali o sobie rzeczy, w które nie mogli uwierzyć.
1: Bzdura kompletna się kiedyś pojawiła w prasie, dzisiaj o tym gadaliśmy, że po koncercie, a propos jeszcze koncertów.
2: We Władysławowie.
1: We Władysławowie to była taka wielka impreza, nie mogę tam pewnie podawać nazw. Dzisiaj napisano o nas, że wypiliśmy 11 litrów wódki. I teraz wody.
3: To było z wykrzyknikami.
1: 11 litrów wody. To był główny nagłówek. No, główny nagłówek, głupie odpowiedziałem. Nagłówek. A w treści było napisane, że 3 przed.
3: Nie, no 7 przed i 3 po.
1: 3 czy 4 po.
2: To daje 10.
1: No właśnie, więc coś się tam...
3: W ogóle kłamstwo.
1: Nie, to
3: kompletna to nie było tyle.
2: A ja pamiętam, że ja się trochę cieszyłem. Fajnie, że tak piszą.
1: Nie ma złego pisania, nie?
3: Znaczy, albo ten dramat trochę był dla mnie taki, że ja o tym nie wiedziałem i moja mama dorwała tą gazetę.
1: Tak.
3: Pokazała mi, synu, co to jest. A to była bzdura kompletna. Dałem taka sprawa, znowu jakieś sensacyjki szukanie, bo nie było tyle, było mniej.
0: Zespół Golden Life. Kilka dekad na scenie, panowie są bacznymi obserwatorami życia, no i mają informacje z pierwszej ręki. Jak zmieniał się polski show biznes, ale też jak zmieniała się publiczność na koncertach.
4: Publiczność jest troszeczkę rozleniwiona przez to, że koncerty są takie poddawane na tacy. Kiedyś pamiętam, o koncerty się walczyło. Że to dziwnie brzmi tak, że się o koncerty walczyło, ale pamiętam, że koncerty to kiedyś było po prostu wydarzenie i się naprawdę szło, zdobywało się ten bilet i po prostu było się w tłumie. Dzisiaj po prostu, jeżeli tych koncertów darmowych przez miasta, gminy i tak dalej, po prostu są tysiące, są przeróżnego rodzaju artyści, ludzie przychodzą, mają baloniki, kiełbaski, po prostu muzyka tak naprawdę jest tłem. No, jeżeli dzisiaj muzycy mówią po prostu, no po co wydawać płyty, liczą się po prostu koncerty, bo taka jest prawda, muzycy żyją z koncertów, już naprawdę niewielu artystów żyje z płyt. Płyta staje się dodatkiem do tego, żebyś to po prostu grał koncertu. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Kiedyś tak nie było, no chociażby wspomniana przez nas historia, jak myśmy walczyli o to, żeby wejść do studia po prostu i zarejestrować utwór. Dzisiaj każdy to może zrobić w domu. Czy się tylko tak naprawdę promocja i co tam sznurki uda się, które sznurki uda się po prostu pociągnąć i żeby gdzieś tam po prostu zaistnieć.

0: dla siebie.
1: Pewnie nie wszyscy znają historię tajemniczego telefonu, kiedy to panowie nagrali swoją wersję wielkiego hitu Marka Jackowskiego, oprócz Błękitnego Nieba, po czym odebrali telefon właśnie od Marka Jackowskiego i pierwsze zdanie, które usłyszeli, brzmiało mniej więcej tak. No, chłopaki, zrobiliście to lepiej.
2: Ciężko byłoby chyba nie powiedzieć tak. No, myślę, że Marek miał tego świadomość, jaki splendor szedł za wykonaniem tego utworu, bo myśmy tak naprawdę dali piosence nowe życie, na zupełnie innych obrotach i na zupełnie innej jakości. Myśmy też tak naprawdę pociągnęli zupełnie inną, młodszą część po prostu publiczności.
3: Jak sobie
2: sięgniemy wstecz, to osoby, które wtedy słuchały tego wykonania, a miały lat naście, no to dzisiaj mają te lat 30-40. Tak, to niewątpliwie jest, wydaje mi się, chyba sukcesem. Tak możemy chyba o tym powiedzieć, że Marek Jackowski przyszedł i powiedział, no, szacun pełen, tak, zrobiliście to po prostu lepiej. No więc to jest chyba taka fajna nagroda, ale największą nagrodę zebraliśmy od ludzi, którzy po prostu świetnie się bawili, zawsze pod sceną śpiewali.
1: Zespół Golden Life, kilka dekad na scenie, dlatego chyba możemy być spokojni, że takich przebojów będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będziemy podsłuchiwać.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: auto promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
16: Co ciekawego działo się i będzie się działo na wyspach Wolin i Uzdam, a także na całym zachodnim Pomorzu? O tym już za chwilę. Ula Myszkienic, zapraszam.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
16: Z ubiegłorocznych rejsów skorzystało blisko 6 tysięcy pasażerów. Bilety wyprzedawały się nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem. O czym mowa? Mowa o rejsach tramwajem wodnym na szlaku samorządowym po Zalewie Szczecińskim. W tym roku rejsy odbywać się będą na dwóch trasach: Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście oraz ze Szczecina przez Stepnicę do Trzebieży. Start wodnych kursów 27 czerwca, ale sprzedaż biletów już wystartowała. Mówi Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
17: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów.
16: Inicjatorem powstania samorządowego szlaku wodnego był Siwan Fate, starosta Policki. O projekcie rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
18: Pan Siwan Fate, starosta Policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu Polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
19: Pomysł generalny to nie jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodoloty, kiedy wpływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Wartna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowy Wartno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Wartno, słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenia szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, ja pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat Policki, bo moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuję.
18: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś się nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
19: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak weszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze, i tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy, bo tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Wartnem a Altwarp po stronie niemieckiej i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłem też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Tarragowski napisać w tym zakresie, że taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, nie będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Siust, SECO, i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujścia, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Wartna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przepłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plaży, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż. W mojej ocenie ten pilotaż będzie trwał jeszcze przynajmniej 2-3 lata, ponieważ my ciągle dokładamy kolejne klocki do tego i badamy, jak naprawdę tak ostatecznie będzie wyglądał ten cały projekt.
18: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
19: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki i to jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc możemy skracać pewne pięter rowerowych z 2 dni do 1 dnia, powiedzmy, tak? Ale też tworzyć nowe możliwości. I to jakby to, co odróżnia od zeszłorocznego projektu. W zeszłym roku pływaliśmy ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Świnoujścia. Dzisiaj płyniemy w 2 liniach, więc mamy 2 oddzielne linie z centrum przesiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin ten nowy wariant, bo mamy 2 oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież, druga to będzie Świnoujścia, Nowe Warpno, Trzebież. Nie wiemy, jak będzie to działało. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze to wyglądało, bo dajemy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
18: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
19: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego.
16: O samorządowym szlaku wodnym obejmującym Odrę, Zalew Szczeciński i Cieśninę Świny ze starostą polickim Szywanem Fate rozmawia Monika Trykowska-Chwila. A samorządowy szlak wodny to kontynuacja pilotażu z tamtego roku. Bilety w tamtym roku sprzedawały się nawet z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Na tegoroczne rejsy bilety kupować także już można. Więcej na ten temat w dalszej części rozmowy.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
19: Mamy 2 statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicę, a druga to jest ze Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warpna. Jakby to są 2 oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą 2 pętle zrobione. Na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwość przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie 2 pętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
18: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
19: Można zaplanować cały dzień.
18: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
19: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujście, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski. Więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każde z tych samorządów zabezpieczyło 150 000 w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a 2 samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 000. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacić. W sumie i tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
18: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
19: Oczywiście na południu Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki, więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona do chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Goblewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi. Też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpnem a Trzebieżą. Więc to jakby ogólnie próbujemy wspólnymi siłami wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcieli ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego też są podatki i to jest normalny ten podatek, potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publicznej. No to tak to wygląda.
16: Z Siwanem Fate, starostą polickim, na temat samorządowego szlaku wodnego rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
16: Nasze Pomorze Zachodnie to region turystyczny. Prawie każdy zakątek regionu jest ciekawy i ma coś do zaoferowania odwiedzającym. A jak wygląda lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira? O tym już za chwilę. Doktor Tomasz Olechwir to pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik. Rozmawiał z nim Bogdan Widawka.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
20: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
21: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywane właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
20: Czy to jest takie miejsce, do którego pan lubi wracać?
21: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystkę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
20: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
21: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników z Fobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają pana samochodzika. To są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać. Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką rozmaiconą rzeźbę. Stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby. I to w skali 1:1.
20: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
21: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło brzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
20: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
21: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem. To może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasta. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
20: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na 6. miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
21: To znowu może byśmy skierowali się od Bornego Sulinowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone na chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti, jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszaną, z którą związana jest legenda z kaszą.
20: Proszę powiedzieć.
21: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę, a że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta tak, żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej, przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk, ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już Gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. Na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja tej kaszy.
20: Czy według pana przybywa turystów na Pomorzu Zachodnim? Ludzie chcą oglądać też te nasze polskie miejsca. Czy na Pomorzu Zachodnim tych turystów jest z roku na rok więcej, pana zdaniem?
21: Wydaje mi się, że tak. Robiliśmy swego czasu takie też analizy dotyczące ruchu turystycznego. Okazuje się, że coraz więcej ludzi przyjeżdża tutaj zarówno w celach takich biznesowych, konferencyjnych, a później też często wracają prywatnie, żeby ten nasz region odwiedzić. O czym warto powiedzieć, to mamy też coraz więcej gości zagranicznych. Ostatnio notujemy coraz większą liczbę naszych gości z Czech. Wydawać by się mogło, że zwykle Czesi wybierają sobie Morza Południowe, Morze Śródziemne, jeżdżą do Chorwacji, a tu się okazuje, że wiele już naszych miejscowości nadmorskich zaczęły wydawać foldery informacyjne właśnie w języku czeskim. No, to też pokazuje potencjał, na co oczywiście też się złożyły coraz lepsze drogi, coraz lepsze możliwości dojazdu. I taką ostatnią grupą, która z zagranicy do nas często przyjeżdża, to są Skandynawowie. I to wszystko jakby pozostaje w takiej proporcji ze stale zwiększającymi się turystami z Polski. w tym mamy coraz więcej takiej turystyki jednodniowej, czyli to są takie wypady pociągiem ze Szczecina w różne miejsca, bo te dojazdy się teraz też poprawiły, linie kolejowe są modernizowane, pociągi są modernizowane, także nie zawsze to musi być własny samochód. Ludzie też zaczęli coraz bardziej korzystać z turystyki aktywnej. Mamy możliwości popływania kajakiem. Mamy fantastyczne trasy rowerowe, które cały czas się tworzą. Szlaki kajakowe. Mamy piękny wokół właśnie tutaj Świnoujścia szlak kajakowy 44 wysp. To jest szlak tak naprawdę na cały dzień, gdzie możemy poczuć się troszeczkę jak w Amazonii. Płyniemy poprzez trzcinowiska pomiędzy wąskimi wyspami. Obserwujemy ptactwo wodne. No, robi to niesamowite wrażenie. Także ten bilans nam z roku na rok się coraz bardziej poprawia. Dostępność miejsc jest coraz lepsza, dlatego no, wszyscy się z tego cieszymy oczywiście.
20: Wracamy do listy przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego. Według doktora Tomasza Olechwira jesteśmy przy miejscu 7, panie doktorze.
21: To byśmy troszeczkę tutaj odbili też na zachód naszego województwa. Mamy taką miejscowość jak Połczyn Zdrój. Jest to fantastyczne miejsce, które jest też kurortem i takim miejscem sanatoryjnym, który funkcjonuje już od kilkuset lat. Tam mamy taką ciekawą miejską zabudowę, a chyba każdy, kto słyszał albo kto wrzuci chociażby samą nazwę w wyszukiwarkę, to zobaczy zawsze parasolki, bo miasto ma taką fajną tradycję, dzięki której główne ulice są przyozdobione z góry parasolkami i to tworzy taki no, klimat, powiedzmy, jak z południowych Włoch. Oczywiście w mieście też funkcjonują sanatoria, które uzupełniają tą ofertę krajobrazową, rowerową po różnorodne zabiegi. I tutaj na równi z Połczynem stawiałbym też Biały Bór. To są miejsca, które też warto odwiedzić. Tam z kolei mamy niesamowitą cerkiew, nowoczesną, jedną z niewielu.
16: Z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem, rozmawiał Bogdan Widawka. A na szczycie listy przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego, według doktora Tomasza Olechwira, co jest? Delta Wsteczna Świny, wyspy Wolin, Uznam i Karsibór.
1: Co jest grane w Wolinie?
16: Wielkimi krokami zbliżają się Świnoujskie Dni Morza. Będą odbywać się na wybrzeżu Władysława IV przyszły weekend. Święto miasta połączy muzyczne gwiazdy, rodzinne atrakcje, konkursy i widowiskowe pokazy. Otwarcie Dni Morza w piątek, 26 czerwca. O 17 powitanie świty Neptuna, godzinę później oficjalny start części artystycznej. Będą konkursy i zabawy z publicznością, a na scenie zaśpiewają i zagrają Enej i Golec Orkiestra. W sobotę początek zabawy o 16:00 będą animacje i atrakcje dla dzieci, konkursy i kuchnia na żywo. O 20:45 koncert Velvet, o 22:00 na scenie Grzegorz Chyży. Niedziela to już finał pełen mocnych brzmień i spektakularnych atrakcji. Będzie mnóstwo koncertów, zabaw i konkursów. Na koniec o 21:30 koncert Kubańczyka, pokaz fajerwerków bezhukowych i pokaz laserowy. Podczas Dni Morza będziemy mogli też zwiedzać okręty wojenne zacumowane przy nabrzeżu. Będzie pokaz nowoczesnego sprzętu i techniki morskiej, uroczysty apel i parada orkiestry wojskowej. Do tego wszystkiego tradycyjna wojskowa grochówka. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża będzie świętować.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
16: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega? Opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
18: Również wicemistrz Polski.
2: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa. Z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
18: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
2: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasne Błonia w poniedziałki, w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
18: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
2: To jest właśnie założenie zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
18: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
2: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
18: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
2: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
18: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
2: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to mój kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 967.
18: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
2: Oj tak, tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
18: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
2: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
18: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
2: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej, tak na dobrą sprawę, też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień, no tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
18: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
2: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turnieje, na które się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostajemy u siebie lokalnie. Mamy turniej zaplanowany przygotowawcze do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
18: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
2: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
18: Całe lato przed wami tak w takim razie, żeby się przygotować.
2: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy, dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
16: Z Tymonem Serockim, kapitanem drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A czy drużyny frisbee mogą być mieszane? O tym już za moment.
1: Aktywnie w Wolinie.
18: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
2: Tak, gramy tak zwany mixet. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii i czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian i to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
18: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
2: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca, reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku tak jakby zdobywające metry, czyli jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie, jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to on im tam pomaga.
18: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
2: Chodź, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej jest złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. Co jest trudniejsze? No, jeden powie, że, no, będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no, zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no, mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
18: i złapać,
2: no, ale też czasami lubię i powiedzieć, dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
18: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym spirit of the game. To jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no, zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
2: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten fał, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt. W najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
18: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
2: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
18: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
2: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rokrocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi.

0: 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami, atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna, także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas na trening.
1: A zapraszał Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. Rozmawiała z nim Monika Trykowska. Chwila.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Przez Wolin przejeżdża mnóstwo pociągów, ale taki jak ten pojawił się ostatnio około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesiąt lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań. Także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: W naszym regionie powstają coraz to nowe koła gospodyń wiejskich i należą do nich nie tylko panie, ale i panowie. Konkursy kulinarne, w których biorą udział, to tylko wycinek ich działalności. Niektóre koła organizują kilkadziesiąt imprez w roku. Śmiało można powiedzieć, że są motorem lokalnej społeczności, mówi burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch.
4: Trzy koła gospodyń wiejskich mamy w Dziwnowie, koło gospodyń wiejskich w Łukęcinie, koło gospodyń wiejskich Fregata w Międzywodziu i koło gospodyń wiejskich Dziwna na Dziwną. No to najświeższe, ostatnie koło gospodyń wiejskich.
1: I na wszystkich wydarzeniach, które te koła organizują w gminie, pan burmistrz bywa?
4: Staram się być na wszystkich wydarzeniach, nie tylko kół gospodyń wiejskich, ale na wszystkich wydarzeniach. Aczkolwiek czasami się nie da rady być, bo no, tak się zdarza, że bywają imprezy w dwóch miejscach, niemalże w tym samym czasie. Ale no, staram się być na wszystkich imprezach organizowanych, bo trzeba pamiętać, że często, gęsto te osoby organizują to poświęcając swój własny, prywatny czas. To są wolontariusze. Trzeba doceniać to ich zaangażowanie i trzeba doceniać to, jak pracują na rzecz społeczności.
1: Często odbywają się różne konkursy kulinarne, między innymi także bitwy regionów, w których biorą udział koła gospodyń wiejskich z całego województwa, także z gminy Dziwnów. Czy zasiadał pan kiedyś w jury takiego kulinarnego konkursu?
4: może nie był to aż taki ranking, jeśli chodzi o organizowane wydarzenie, bo zrobiliśmy taką bitwę sołec w grillowaniu i przypadła mi ta rola bycia sędziem w tym konkursie kulinarnym. Dania były na tyle ciekawe i zaskakujące, że mieliśmy naprawdę duży problem, żeby wybrać tą najlepszą.

0: A w gronie jury, bo ja jestem oczywiście amatorem, ale zasiadały naprawdę osoby, które się zajmują tym profesjonalnie.
1: A jaką potrawę najbardziej lubi jeść burmistrz Dziwnowa?
0: Uwielbiam oczywiście dania nasze lokalne, regionalne, dlatego bardzo jestem za tym, aby promować nasze koła, nasze stowarzyszenia, bo to wydaje się takim skarbem nieodkrytym jak dla mnie. I tak jak pójdzie się na przykład do Sołtysa w Międzywodziu i ma łososia z cebulką cytrynową. To jest coś, gdzie jak tylko udaje mi się jechać gdziekolwiek w Polsce i tym prezentem kogokolwiek poczęstuję, otwieram się każde drzwi.
2: O zachodniopomorskich pysznościach rozmawiałam z burmistrzem gminy Dziwnów Łukaszem Dziochem.
3: Kulinaria w Wolinie.
2: Wróćmy jeszcze do konkursów kulinarnych, których wokół Wolina nie brakuje. Jakiś czas temu podpytywałam panie z kół gospodyń wiejskich o przepisy.
4: Nazywam się Ewa Ratyńska, jestem przewodniczącą koła gospodyń w Zastaniu. Jesteśmy wolinianki, jesteśmy wyspiarki i tak naprawdę chcemy reprezentować nasze potrawy regionalne z wyspy, dlatego że my jako wioska jesteśmy otoczeni z trzech stron, czyli mamy zalew, czyli cieśniny Dziwne, mamy blisko do morza 2 kilometry i mamy jezioro Koprowo, które liczy sobie 500 hektarów. Jezioro było bogate we wszelkiego rodzaju ryby słodkowodne, czyli tak jak leszcz, węgorz, płoć i temu podobne. Nie? I potrawę przygotował nam pan, który tak naprawdę od dzieciństwa, no od lat młodzieńczych łowił i szykował się, i parał się i wędzeniem, i szykowaniem potraw właśnie rybnych, nie? Robił no wszelkiego rodzaju potrawy. Węgorz w tej chwili to jest taką wykwintną potrawą. Nie jest tak dostępny, natomiast jest to przepyszna ryba. Musiał tego węgorza oskurować, musiał go wyfiletować, później to, co jest w środku, to są warzywa z naszego ogródka, czyli warzywkami, wszystko jako lokalny, produkt lokalny. I później trzeba tego węgorza z powrotem naciągnąć mu skórę, przynajmniej 6 godzin wędzi się węgorz. To jest potrawa taka pracochłonna, do tego jeszcze właśnie dochodzi. No i musi być odpowiednia solanka, warzywka muszą być odpowiednio doprawione i odpowiednie utrzymanie w granicach, w domu się tego nie zrobi, bo musi być wędzarnia, w granicach 60-70 stopni węgorz się wędzi około 6 godzin. Przysmak kapitana, węgorz na wypasie.
5: Koło gospodyń wiejskich Dargobąc, Marzena Szulińska. Przygotowałyśmy potrawę Książę Zalewu Szczecińskiego, szczupak pływający w sitowiu. Jest to faszerowana ryba mięsem rybim, które jest mielone, przemielone przez maszynkę. Dodana jest do tego słoninka, jeszcze chrzan, oczywiście przyprawy też. Robiony jest taki farsz specjalny, który jest zawijany w formie klopsa w gazie i gotowany około 40 minut na takim wolnym ogniu w takiej rosołowej zalewie. Natomiast poszczególne takie jak główka czy ogon jest parowany specjalnie na takim specjalnym parowniku, też około 20 minut i też jest on zjadliwy.
6: Dorota Galec, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu, Fregata. W konkursie była potrawa pod nazwą Trzy śledzie w barszczu. Do tego barszczu dajemy specjalny zakwas z dębna i gotujemy go razem z grzybami suszonymi, najlepiej by były prawdziwki. Do tego jeszcze jest fasolka jaś. Później gotujemy ziemniaczki, które są takim produktem regionalnym, to są ziemniaki wyszoborskie. Ten zakwas z tymi grzybami, z fasolką są razem gotowane. Później dodajemy na talerzyk łyżeczkę ziemniaczków, na to dajemy śledzieczki i zalewamy to wszystko naszym barszczem. U nas to jest tak, że zawsze coś tam podpatrujemy u babci. Nasze rodziny przyjechały z różnych regionów. Z Wilna, z Kijowa, z Lwowa. Była baza rybacka, na której wszyscy się gromadzili i tam sobie mamy nasze gotowały różne rzeczy. A że były różne ryby, to próbowały na przykład na święta barszcz czerwony i dodawały do tego śledzie na przykład, dodawały jakieś pierożki i dlatego tak my staramy się coś z tego uszczknąć i robimy różne potrawy, w których musi być troszeczkę jakiejś ryby.
2: Czyli ryba na Pomorzu Zachodnim grana jest do wszystkiego, a że zdrowa niech króluje na naszych stołach.
3: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
2: Świnoujście ma bogatą historię. Ważną jej częścią jest prawobrzeże miasta. O twierdzy Świnoujście opowiada Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
7: Dla wielu turystów, którzy odwiedzają Świnoujście, może być dużym zaskoczeniem, że ilość atrakcji turystycznych w stosunkowo małym, uważanym za przemysłowy prawobrzeżu jest, jakbyśmy takie policzyli, być może nawet większa niż na lewobrzeżu. Lewobrzeże oczywiście zajmuje zdecydowanie większy obszar. Mówimy oczywiście o tym obszarze zabudowanym. Nie mówimy o lesie, o wodzie i o pięknych wydmach, łąkach w Kaciborzu, których na prawobrzeżu jest bardzo dużo. Natomiast prawobrzeże do niedawna z tych atrakcji turystycznych w ogóle nie było znane. A te prawobrzeże to po pierwsze, przede wszystkim pierwsze prapoczątki naszego miasta, bo ten port powstał na prawobrzeżu, bo miasto zaczęło się rozwijać tak naprawdę od tego pierwszego basenu portowego na prawobrzeżu, bo miasto zaczęło tak naprawdę funkcjonować jako miasto od osady w Karciborzu. Ta osada Westfine, z którego później miasto się rozwinęła, była późniejsza niż Karcibórz. I to oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko, no poza przyrodą i naturą, wyjątkowa ilość unikalnych fortyfikacji, które dzięki temu czasowi i dziejom, przez to, że te prawobrzeże nie było tak intensywnie rozbudowywane jak lewobrzeże, zachowały się do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie i w bardzo dużej ilości. Służyliśmy się na pewno do tego, żeby Świnoujście zafunkcjonowało w świecie i fachowców, i takich popularnych turystów jako twierdza. Bo przypomnę, że aż do roku tak naprawdę 2000, 2002, 2003 Świnoujście jako twierdza w takiej nomenklaturze nie funkcjonowało. Nie było takiego sformułowania jak twierdza Świnoujście. W niektórych przewodnikach jeszcze wydawanych przez PTTK w latach 70., 80. wskazywano, że w Świnoujściu są jakieś forty, ale nikomu do głowy nie przyszło, żeby nazwać Świnoujście twierdzą. I ten renesans tej twierdzy, czyli zwrócenie uwagi, jaki to jest olbrzymi potencjał kulturowy, turystyczny, historyczny, też związany z taką lokalną tożsamością, to tak naprawdę wydarzyło się dopiero po zagospodarowaniu pierwszego obiektu w Świnoujściu, czyli zagospodarowaniu Fortu Gerharda. On był tym, co wywaliło tą bramę, aby pokazać te wyjątkowe dziedzictwo. Pierwsza konferencja, to rozpoczęcie trzeciej fortyfikacji, pierwsze zjazdy naukowców, którzy zaczęli odkrywać te Świnoujście od niej strony. Ja przypomnę, że część z tych obiektów przez wiele lat była tajna, jak na przykład podziemne miasto na Wyspie Wolin. Część obiektów była całkowicie zapomniana i zarośnięta. Część znajdowała się na terenach wojskowych i dopiero ta praca popularyzatorska w świętej pamięci także Piotra Laskowskiego, świętej pamięci Andrzeja Wrońskiego, czyli tych lokalnych historyków, no i udostępnienie tych obiektów ruchowi turystycznemu otworzyło niejako oczy nie tylko fachowcom, ale także turystom na ten wyjątkowy potencjał. Na tyle wyjątkowy, że od kilku lat coraz częściej mówi się o tym, że mamy do czynienia z takim kompleksem, zespołem, ładnie się to nazywa komplementarnym, czyli z różnych okresów, w różnych technikach, w różnej lokalizacji, który w pełni zasługuje na to, żeby być prezydenckim pomnikiem historii. Ba, są już nawet naukowcy, że przywołam na przykład pana doktora Arkadiusza Wojniakowskiego z Gdańska, jednego z największych znawców pruskich fortyfikacji i niemieckich w basenie Morza Bałtyckiego, który uważa, że one są w pełni klasyfikowalne na listę nawet UNESCO. Więc dla takiego laika, nawet mieszkańca miasta, jak się powie, że taki, przepraszam, betonowy bunkier albo te ceglane nasze forty, które przez wiele lat przecież były zaniedbane, to są zabytki klasy już nawet nie polskiej, ogólnopolskiej, nie europejskiej, tylko światowej, to może go trochę to zaskakiwać. I to przede wszystkim chodzi i wynika wprost z tej komplementarności, czyli z tego, że mamy cały układ, zespół twierdzy, który przez lata się rozwijał. Twierdza Świnoujście przecież ma 1000 lat, czyli się tych pozostałości po tej tysiącletniej twierdzy sprzed 1000 lat mamy niewiele, ale tych pozostałości z ostatnich 2 wieków jest naprawdę bardzo dużo i wszystkie one zachowały się mimo wszystko w dość dobrym stanie. One są zdekapitalizowane, takie pobrudzone, przykryte różnego rodzaju całunami. My to ładnie tak nazywamy. Całunami czasu. Nieraz ta przyroda nam trochę pomaga, bo zasłoni swoim całunem, zielonym dywanem i ochroni przed wandalami te obiekty. Ale gdy te całuny się gdzieś tam delikatnie pościąga, gdy się te mury odsłoni, przepraszam za kolokwializm, trochę podpisuje, trochę podkręci, oszlifuje, no to mamy obiekty takiej klasy, jak piękny, wyjątkowy Fort Anioła, jak Fort Gerharda, które jeśli wchodzą do tego średniowiecznego zamku, jeżeli chodzi o architekturę, do środka, to nie mogą się nadziwić tym pięknym, wypolerowanym, wyczyszczonym dzisiaj cegłom i kunsztowi tych rzemieślników, którzy go tworzyli, czy na przykład temu podziemnemu miastu, które jest skryte pod tymi pagórkami wydmowymi, pod cestowym lasem, całkowicie zaskakuje. Każdego, kto niemalże z każdego kątka, zakątka Europy, czy nawet świata, bo już mamy nawet turystów amerykańskich, którzy w ramach takiego study tour po historii II wojny światowej z panią znaną historyk dr Ricci ze Stanów specjalnie do Polski przyjeżdża, żeby te nasze świnoujskie fortyfikacje podziemne jest oglądać.
2: O historii naszych wysp opowiadał Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Warto zwiedzać nasz region, bo na pewno nie byliście jeszcze we wszystkich jego zakątkach. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Wolin odwiedzili już wieżę widokową, która ma ponad 30 metrów, a na 26 metrze taras widokowy. Z tarasu oglądamy wspaniałą panoramę Zalewu Szczecińskiego i klifowego wybrzeża. Jeśli zabierzecie lornetkę, to będziecie mogli zobaczyć nawet rzadkie gatunki roślin i ptaków na Półwyspie Rów. Na horyzoncie widać też wieżę kościoła w Lubinie. A propos Lubina, tuż obok mamy jedną z największych atrakcji wyspy, jeziorko turkusowe. Któż o nim nie słyszał? Ale może nie wszyscy jeszcze wyruszyli na spacer szlakiem niebieskim. Najlepszy widok na turkusową taflę wody i okoliczne wzniesienia z Piaskowej Góry, która właśnie znajduje się na tym szlaku. Przypominam jeszcze spacerowiczom, że w jeziorze turkusowym obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i wędkowania.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Nodino. Today is yours. Feel good.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Co ciekawego działo się i będzie się działo na wyspach Wolin i Uzdam, a także na całym zachodnim Pomorzu? O tym już za chwilę. Ula Myszkienicy, zapraszam.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
9: Z ubiegłorocznych rejsów skorzystało blisko 6 tysięcy pasażerów. Bilety wyprzedawały się nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem. O czym mowa? Mowa o rejsach tramwajem wodnym na szlaku samorządowym po Zalewie Szczecińskim. W tym roku rejsy odbywać się będą na dwóch trasach: Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście oraz ze Szczecina przez Stepnicę do Trzebieży. Start wodnych kursów 27 czerwca, ale sprzedaż biletów już wystartowała, mówi Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
10: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów.
9: Inicjatorem powstania samorządowego szlaku wodnego był Siwan Fate, starosta policki. O projekcie rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Pan Siwan Fate, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy. W zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
12: Pomysł generalny to nie jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy wpływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowe Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno, słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenie szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, ja pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Bronisława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, była moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuję.
11: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
12: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak weszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy, bo tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłam też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Teregowski napisać w tym zakresie, że taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, że nie będziemy mieli statku. No pojawiał się pan Janusz Just, SECO i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujścia, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przypłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plaży, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż. W mojej ocenie ten pilotaż będzie trwał jeszcze przynajmniej 2-3 lata, ponieważ my ciągle dokładamy kolejne klocki do tego i badamy, jak naprawdę tak ostatecznie będzie wyglądał ten cały projekt.
11: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
12: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki i to jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc możemy skracać pewne piętr rowerowych z 2 dni do 1 dnia, powiedzmy, tak? Ale też tworzyć nowe możliwości. I to jakby to, co odróżnia od zeszłorocznego projektu. W zeszłym roku pływaliśmy ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Świnoujścia. Dzisiaj płyniemy w 2 liniach, więc mamy 2 oddzielne linie z Centrum Przysiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin ten nowy wariant, bo mamy 2 oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież, druga to będzie Świnoujścia, Nowe Warpno, Trzebież. nie wiemy, jak to będzie, jak będzie to działało. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze to wyglądało, bo dajemy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
11: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
12: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu. Ceny bilety są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego.
9: O samorządowym szlaku wodnym obejmującym Odrę, Zalew Szczeciński i Cieśninę Świny ze starostą polickim Siwanem Fate rozmawia Monika Trykowska-Chwila. A samorządowy szlak wodny to kontynuacja pilotażu z tamtego roku. Bilety w tamtym roku sprzedawały się nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Na tegoroczne rejsy bilety kupować także już można. Więcej na ten temat w dalszej części rozmowy.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą dwie pętle zrobione. Na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie dwie pętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz Justy czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
11: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
12: Można zaplanować cały dzień.
11: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
12: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski. Więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. Właściwie każde z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a 2 samorządy, Stepnica i powiat goleniowski po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacić. W sumie i tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
11: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
12: Oczywiście na południe Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki, więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta, czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Gablewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi. Też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpnem a Trzebieżą. Więc to jakby ogólnie próbujemy wspólnymi siłami wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcemy ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego to są podatki i to jest normalny, ten podatek potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publicznej. No to tak to wygląda.
9: Z Iwanem Fate, starostą polickim, na temat samorządowego szlaku wodnego rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Nasze Pomorze Zachodnie to region turystyczny. Prawie każdy zakątek regionu jest ciekawy i ma coś do zaoferowania odwiedzającym. A jak wygląda lista przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira? O tym już za chwilę. Doktor Tomasz Olechwir to pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik. Rozmawiał z nim Bogdan Widawka.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
7: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
13: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywane właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Karkasą. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie zachowaną średniowieczną zabudowę, no i fantastycznie zachowane średniowieczne mury okalające samo centrum i ratusz. Jeden z najstarszych ratuszy w Polsce.
7: Czy to jest takie miejsce, do którego pan lubi wracać?
13: Tak. Jeżeli wybieram się na południe naszego województwa, a mam troszeczkę więcej czasu, staram się właśnie Trzcińsko odwiedzić. Jest to też miasto ludzi otwartych na turystkę. Wiadomo, każdy z regionów chce się teraz w większym stopniu wypromować, ale nawet same odwiedziny w ratuszu są niesamowite, bo sam burmistrz tego miasta przyjmuje właśnie w tym samym gabinecie od ponad 500 lat. To jest coś niesamowitego jak na te możliwości.
7: Niewielu burmistrzów może się poszczycić takim wynikiem. Panie doktorze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu w naszej liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego. To jest miejsce czwarte.
13: No, jeżeli jesteśmy już w regionie nadodrzańskim, to co jeszcze powinniśmy odwiedzić? Powinniśmy odwiedzić Zamek Joanników z Fobnicy. To jest zamek, który jest może teraz w trochę gorszym stanie, ale to są też takie ciekawe pamiątki historyczne. Podobnie zresztą jak w niedalekiej Rurce mamy zamek Templariuszy. Także te miejsca są nieznane do końca, aczkolwiek warte zawsze odwiedzenia. No może starsi słuchacze pamiętają pana samochodzika, to są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych, stąd też mamy taką urozmaiconą rzeźbę. Stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby, i to w skali 1:1.
7: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
13: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło brzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach, jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
7: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
13: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem, to może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo, to było miasto, które w pewien sposób odkrywałem, a to była też taka troszeczkę osobista historia, bo jeszcze studiując geografię na Uniwersytecie Szczecińskim, jako grupa studentów wraz z naszymi wykładowcami byliśmy tam, aby badać procesy tworzenia się tego miasta. To były czasy, kiedy do tego miasta, po tym jak opuścili je Rosjanie, przyjeżdżali osadnicy, zajmowali domy i mogliśmy w tym momencie zobaczyć, jak to mogło wyglądać w ogóle po II wojnie światowej. To była taka mała, że tak powiem, akcja repatriacyjna. Tak się akurat złożyło, że od tego czasu, a to było już naprawdę sporo lat temu, nie miałem czasu, żeby właśnie Borne-Sulinowo zobaczyć, jak one się odrodziło jako nowe miasto. Także w tych kategoriach myślę, że jak najbardziej jest to miejsce, które warto sobie odwiedzić.
7: Jesteśmy w połowie stawki, jeśli weźmiemy pod uwagę 10 miejsc na liście przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego doktora Tomasza Olechwira, pasjonata turystyki, pasjonata natury. Proszę powiedzieć na szóstym miejscu, jaką atrakcję by pan umieścił?
13: To znowu może byśmy skierowali się od Borne-Sulinowa na północ, bo mamy tutaj takie miejscowości jak Trzebiatów, jak Gryfice. To są miejsca zawsze warte odwiedzenia, tym bardziej, że zwykle drogi nad morze prowadzą niedalekie odległości od nich. No, Trzebiatów to jest piękne miasteczko z dosyć niesamowitą historią średniowiecznej Słonicy, która to miasto była uprzejma kiedyś odwiedzić. Jest tam też fantastyczna, w samym mieście fantastyczna informacja turystyczna, bo jest stworzony szlak owej Słonicy. To była Słonica, która miała wiele talentów. Między innymi potrafiła fechtować, potrafiła robić różne sztuczki i to było na tyle ważne wydarzenie w ówczesnej Europie, że zostało umieszczone chociażby na obrazach Rembrandta, ale też w samym mieście mamy piękny obraz zwany sgraffito. To jest taka forma rysunku na mokrym tynku, który właśnie tą Słonicę przedstawia. Miasto fantastycznie wykorzystało te fakty historyczne i tych słoni jest tam więcej, bo jest piękne graffiti. Jest fantastyczna rzeźba stworzona z roślin, która wita mieszkańców wjeżdżających do Trzebiatowa. I to jest też miasto, które ma bardzo znaną wieżę, dokładnie basztę kaszaną, z którą związana jest legenda z kaszą.
7: Proszę powiedzieć.
13: To jest legenda, która nawiązuje do wydarzeń historycznych, a mianowicie na tej wieży kiedyś jeden ze strażników pełnił bardzo czujną wartę, a że Trzebiatów z Gryficami nie zawsze się lubili, to też zdarzało się, że obydwa te dwa grody robiły podchody w stosunku do siebie. Kiedyś w trakcie takiej ciemnej nocy, dość chłodnej, młody strażnik został odwiedzony przez swoją ukochaną małżonkę. Ona, nie chcąc, żeby zmarzł, żeby był głodny, przyniosła mu garnek z kaszą. Oczywiście, żeby był ciepły, ta kasza była owinięta tak, żeby nie straciła temperatury po drodze. On, żeby cały czas być czujnym, tą kaszę postawił na murku, no ale jakoś tak troszeczkę zrobiło mu się zimno, no i przytulił się mocno do swojej ukochanej, przy tym niechcący strącili właśnie ów garnek z kaszą. Nagle usłyszeli jęk, ktoś na dole tą kaszą dostał, mało tego, się nią poparzył. I to był sygnał, że pod basztą czają się już gryficzanie. No i dzięki temu wszczął larum, zamknięte zostały wszystkie bramy i miasto zostało ocalone. Na pamiątkę właśnie tej legendy, tych wydarzeń w Trzebiatowie, zawsze w lipcu organizowane jest święto kaszy. Łącznie z tym, że jest taka ogólna degustacja tej kaszy.
7: Czy według pana przybywa turystów na Pomorzu Zachodnim? Ludzie chcą oglądać też te nasze polskie miejsca. Czy na Pomorzu Zachodnim tych turystów jest z roku na rok więcej, pana zdaniem?
13: Wydaje mi się, że tak. Robiliśmy swego czasu takie też analizy dotyczące ruchu turystycznego. Okazuje się, że coraz więcej ludzi przyjeżdża tutaj zarówno w celach takich biznesowych, konferencyjnych, a później też często wracają prywatnie, żeby ten nasz region odwiedzić. O czym warto powiedzieć, to mamy też coraz więcej gości zagranicznych. Ostatnio notujemy coraz większą liczbę naszych gości z Czech. Wydawać by się mogło, że zwykle Czesi wybierają sobie Morza Południowe, Morze Śródziemne, jeżdżą do Chorwacji, a tu się okazuje, że wiele już naszych miejscowości nadmorskich zaczęły wydawać foldery informacyjne właśnie w języku czeskim. No, to też pokazuje potencjał, na co oczywiście też się złożyły coraz lepsze drogi, coraz lepsze możliwości dojazdu. I taką ostatnią grupą, która z zagranicy do nas często przyjeżdża, to są Skandynawowie. I to wszystko jakby pozostaje w takiej proporcji ze stale zwiększającymi się turystami z Polski. W tym mamy coraz więcej takiej turystyki jednodniowej, czyli to są takie wypady pociągiem ze Szczecina w różne miejsca, bo te dojazdy się teraz też poprawiły, linie kolejowe są modernizowane, pociągi są modernizowane, także nie zawsze to musi być własny samochód. Ludzie też zaczęli coraz bardziej korzystać z turystyki aktywnej. Mamy możliwości popływania kajakiem, mamy fantastyczne trasy rowerowe, które cały czas się tworzą, szlaki kajakowe, mamy piękny wokół właśnie tutaj Świnoujścia szlak kajakowy 44 Wysp. To jest szlak tak naprawdę na cały dzień, gdzie możemy poczuć się troszeczkę jak w Amazonii. Płyniemy poprzez trzcinowiska, pomiędzy wąskimi wyspami, obserwujemy ptactwo wodne. No, robi to niesamowite wrażenie. Także ten bilans nam z roku na rok się coraz bardziej poprawia. Dostępność miejsc jest coraz lepsza, dlatego no, wszyscy się z tego cieszymy oczywiście.
7: Wracamy do listy przebojów, turystycznych przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwi. Jesteśmy przy miejscu siódmym, panie doktorze.
13: To byśmy troszeczkę tutaj odbili też na zachód naszego województwa. Mamy taką miejscowość jak Połczyn Zdrój. Jest to fantastyczne miejsce, które jest też kurortem i takim miejscem sanatoryjnym, który funkcjonuje już od kilkuset lat. Tam mamy taką ciekawą miejską zabudowę, a chyba każdy, kto słyszał albo kto wrzuci chociażby samą nazwę w wyszukiwarkę, to zobaczy zawsze parasolki, bo miasto ma taką fajną tradycję, dzięki której główne ulice są przyozdobione z góry parasolkami i to tworzy taki klimat, powiedzmy, jak z południowych Włoch. Oczywiście w mieście też funkcjonują sanatoria, które uzupełniają tą ofertę krajobrazową, rowerową po różnorodne zabiegi. I tutaj na równi z Połczynem stawiałbym też Biały Bór. To są miejsca, które też warto odwiedzić. Tam z kolei mamy niesamowitą cerkiew, nowoczesną, jedną z niewielu.
9: Z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem, rozmawiał Bogdan Widawka. A na szczycie listy przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira, co jest? Delta Wsteczna Świny, wyspy Wolin, Uznam i Karsibór.
8: Co jest grane w Wolinie?
9: Wielkimi krokami zbliżają się Świnoujskie Dni Morza. Będą odbywać się na wybrzeżu Władysława IV przyszły weekend. Święto miasta połączy muzyczne gwiazdy, rodzinne atrakcje, konkursy i widowiskowe pokazy. Otwarcie Dni Morza w piątek, 26 czerwca. O 17:00 powitanie świty Neptuna, godzinę później oficjalny start części artystycznej. Będą konkursy i zabawy z publicznością, a na scenie zaśpiewają i zagrają Enej i Goleca Orkiestra. W sobotę początek zabawy o 16:00 będą animacje i atrakcje dla dzieci, konkursy i kuchnia na żywo. O 20:45 koncert Velvet, o 22:00 na scenie Grzegorz Chyży. Niedziela to już finał pełen mocnych brzmień i spektakularnych atrakcji. Będzie mnóstwo koncertów, zabaw i konkursów. Na koniec o 21:30 koncert Kubańczyka, pokaz fajerwerków bezhukowych i pokaz laserowy. Podczas Dni Morza będziemy mogli też zwiedzać okręty wojenne zacumowane przy nabrzeżu. Będzie pokaz nowoczesnego sprzętu i techniki morskiej, uroczysty apel i parada orkiestry wojskowej. Do tego wszystkiego tradycyjna wojskowa grochówka. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża będzie świętować.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega? Opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Również wicemistrz Polski.
14: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa. Z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
11: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
14: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasy Błonia w poniedziałki, w środy od godziny 18:00. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy piwot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
11: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
14: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
11: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
14: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż no różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
11: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
14: No to jest taka ciekawostka, można by powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin. No i taki i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
11: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
14: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to był kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu. I on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 937.
11: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
14: Oj tak, tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy naprawdę tutaj. Wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy tam na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
11: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
14: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
11: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
14: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej tak na dobrą sprawę też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień, no tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
11: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
14: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turniej, na której się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostaniemy u siebie lokalnie. Mamy turniej zaplanowany przygotowawczy do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
11: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
14: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
11: Całe lato przed wami w takim razie, żeby się przygotować.
14: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy. Dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
9: Z Tymonem Serockim, kapitanem drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A czy drużyny frisbee mogą być mieszane? O tym już za moment.
8: Aktywnie w Wolinie.
11: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
14: Tak, gramy tak zwany mixet. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian i to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
11: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
14: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca, reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku, tak jakby zdobywające metry, czyli jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to on im tam pomaga.
11: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
14: Oj, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. Co jest trudniejsze? No, jeden powie, że, no, będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no, zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no, mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
11: i złapać.
14: No, ale też czasami lubię i powie, to dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
11: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym Spirit of the Game. To jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no, zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
14: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten fał, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać o sobie trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt w najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
11: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
14: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
11: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
14: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rokrocznie startujemy na nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
11: Nie jesteście jedną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
14: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros. To jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie tej drużyny powstała ta moja drużyna 937.
11: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
14: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia w poniedziałki i w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 937 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka i 967

0: około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesięć lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań. Także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecina, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
0: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: W naszym regionie powstają coraz to nowe koła gospodyni wiejskich i należą do nich nie tylko panie, ale i panowie. Konkursy kulinarne, w których biorą udział, to tylko wycinek ich działalności. Niektóre koła organizują kilkadziesiąt imprez w roku. Śmiało można powiedzieć, że są motorem lokalnej społeczności, mówi burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch.
3: Trzy koła gospodyń wiejskich mamy w Dziwnowie, koło gospodyń wiejskich w Łukęcinie, koło gospodyń wiejskich Fregata w Międzywodziu i koło gospodyń wiejskich Dziwna na Dziwną. No to najświeższe, ostatnie koło gospodyń wiejskich.
0: I na wszystkich wydarzeniach, które te koła organizują w gminie, pan burmistrz bywa?
3: Staram się być na wszystkich wydarzeniach, nie tylko kół gospodyń wiejskich, ale na wszystkich wydarzeniach. Aczkolwiek czasami się nie da rady być, bo no, tak się zdarza, że bywają imprezy w dwóch miejscach, niemalże w tym samym czasie. Ale no, staram się być na wszystkich imprezach organizowanych, bo trzeba pamiętać, że często, gęsto te osoby organizują to poświęcając swój własny, prywatny czas. To są wolontariusze. Trzeba doceniać to ich zaangażowanie i trzeba doceniać to, jak pracują na rzecz społeczności.
0: Często odbywają się różne konkursy kulinarne, między innymi także bitwy regionów, w których biorą udział koła gospodyń wiejskich z całego województwa, także z gminy Dziwnów. Czy zasiadał pan kiedyś w jury takiego kulinarnego konkursu?
3: Może nie był to aż taki ranking, jeśli chodzi o organizowane wydarzenie, bo zrobiliśmy taką bitwę sołec w grillowaniu i przypadła mi ta rola bycia sędziem w tym konkursie kulinarnym. Dania były na tyle ciekawe i zaskakujące, że mieliśmy naprawdę duży problem, żeby wybrać tą najlepszą. A w gronie jury, bo ja jestem oczywiście amatorem, ale zasiadały naprawdę osoby, które się zajmują tym profesjonalnie.
0: A jaką potrawę najbardziej lubi jeść burmistrz Dziwnowa?
3: Uwielbiam oczywiście dania nasze lokalne, regionalne, dlatego bardzo jestem za tym, aby promować nasze koła, nasze stowarzyszenia, bo to wydaje się takim skarbem nieodkrytym jak dla mnie. I tak jak pójdzie się na przykład do Sołtysa w Międzywodziu i ma łososia z cebulką cytrynową, to jest coś, gdzie jak tylko udaje mi się jechać

0: kogokolwiek w Polsce i tym prezentem kogokolwiek poczęstuję, otwieram się każde drzwi.
1: O zachodniopomorskich pysznościach rozmawiałam z burmistrzem gminy Dziwnów Łukaszem Dziochem.
2: Kulinaria w Wolinie.
1: Wróćmy jeszcze do konkursów kulinarnych, których wokół Wolina nie brakuje. Jakiś czas temu podpytywałam panie z kół gospodyń wiejskich o przepisy.
3: Nazywam się Ewa Ratyńska, jestem przewodniczącą koła gospodyń w Zastaniu. Jesteśmy wolinianki, jesteśmy wyspiarki i tak naprawdę chcemy reprezentować nasze potrawy regionalne z wyspy, dlatego że my jako wioska jesteśmy otoczeni z trzech stron, czyli mamy zalew, czyli cieśniny dziwne, mamy blisko do morza 2 kilometry i mamy jezioro Koprowo, które liczy sobie 500 hektarów. Jezioro było bogate we wszelkiego rodzaju ryby słodkowodne, czyli tak jak leszcz, węgorz, płoć i temu podobne. Nie? I potrawę przygotował nam pan, który tak naprawdę od dzieciństwa, no od lat młodzieńczych łowił i szykował się, i parał się i wędzeniem, i szykowaniem potraw właśnie rybnych, nie? Robił no wszelkiego rodzaju potrawy. Węgorz w tej chwili to jest taką wykwintną potrawą. Nie jest tak dostępny, natomiast jest to przepyszna ryba. Musiał tego węgorza oskurować, musiał go wyfiletować, później to, co jest w środku, to są warzywa z naszego ogródka, czyli warzywkami, wszystko jako lokalny, produkt lokalny. I później trzeba tego węgorza z powrotem naciągnąć mu skórę, przynajmniej 6 godzin wędzi się węgorz. To jest potrawa taka pracochłonna, do tego jeszcze właśnie dochodzi. No i musi być odpowiednia solanka, warzywka muszą być odpowiednio doprawione i odpowiednie utrzymanie w granicach, w domu się tego nie zrobi, bo musi być wędzarnia, w granicach 60-70 stopni węgorz się wędzi około 6 godzin. Przysmak kapitana, węgorz na wypasie.
4: Koło gospodyń wiejskich Dargobąc, Marzena Szulińska. Przygotowałyśmy potrawę Książę Zalewu Szczecińskiego, szczupak pływający w sitowiu. Jest to faszerowana ryba mięsem rybim, które jest mielone, przemielone przez maszynkę. Dodana jest do tego słoninka, jeszcze chrzan, oczywiście przyprawy też. Robiony jest taki farsz specjalny, który jest zawijany w formie klopsa w gazie i gotowany około 40 minut na takim wolnym ogniu w takiej rosołowej zalewie. Natomiast poszczególne takie jak główka czy ogon jest parowany specjalnie na takim specjalnym parowniku, też około 20 minut i też jest on zjadliwy.
5: Dorota Galec, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu, Fregata. W konkursie była potrawa pod nazwą Trzy śledzie w barszczu. Do tego barszczu dajemy specjalny zakwas z dębna i gotujemy go razem z grzybami suszonymi. Najlepiej by były prawdziwki. Do tego jeszcze jest fasolka jaś. Później gotujemy ziemniaczki, które są takim produktem regionalnym. To są ziemniaki wyszoborskie. Ten zakwas z tymi grzybami, z fasolką są razem gotowane. Później dodajemy na talerzyk łyżeczkę ziemniaczków. Na to dajemy śledzieczki i zalewamy to wszystko naszym barszczem. U nas to jest tak, że zawsze coś tam podpatrujemy u babci. Nasze rodziny przyjechały z różnych regionów. Z Wilna, z Kijowa, z Lwowa. Była baza rybacka, na której wszyscy się gromadzili i tam sobie mamy nasze gotowały różne rzeczy. A że były różne ryby, to próbowały na przykład na święta barszcz czerwony i dodawały do tego śledzie na przykład, dodawały jakieś pierożki i dlatego tak my staramy się coś z tego uszczknąć i robimy różne potrawy, w których musi być troszeczkę jakiejś ryby.
1: czyli ryba na Pomorzu Zachodnim, grana jest do wszystkiego, a że zdrowa, niech króluje na naszych stołach.
2: Ciekawostki o Pomorzu Zachodnim.
1: Świnoujście ma bogatą historię. Ważną jej częścią jest prawobrzeże miasta. O twierdzy Świnoujście opowiada Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
6: Dla wielu turystów, którzy odwiedzają Świnoujście, może być dużym zaskoczeniem, że ilość atrakcji turystycznych w stosunkowo małym, uważanym za przemysłowy prawobrzeżu jest, jakbyśmy takie policzyli, być może nawet większa niż na lewobrzeżu. Lewobrzeże oczywiście zajmuje zdecydowanie większy obszar. Mówimy oczywiście o tym obszarze zabudowanym. Nie mówimy o lesie, o wodzie i o pięknych wydmach, łąkach w Kaciborzu, których na prawobrzeżu jest bardzo dużo. Natomiast prawobrzeże do niedawna z tych atrakcji turystycznych w ogóle nie było znane. A te prawobrzeże to po pierwsze, przede wszystkim pierwsze prapoczątki naszego miasta, bo ten port powstał na prawobrzeżu, bo miasto zaczęło się rozwijać tak naprawdę od tego pierwszego basenu portowego na prawobrzeżu, bo miasto zaczęło tak naprawdę funkcjonować jako miasto od osady w Karciborzu. Ta osada Westfine, z którego później miasto się rozwinęła, była późniejsza niż Karcibórz. I to oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko, no poza przyrodą i naturą, wyjątkowa ilość unikalnych fortyfikacji, które dzięki temu czasowi i dziejom, przez to, że to prawobrzeże nie było tak intensywnie rozbudowywane jak lewobrzeże, zachowały się do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie i w bardzo dużej ilości. Służyliśmy się na pewno do tego, żeby Świnoujście zafunkcjonowało w świecie i fachowców, i takich popularnych turystów jako twierdza. Bo przypomnę, że aż do roku tak naprawdę 2002-2003 Świnoujście jako twierdza w takiej nomenklaturze nie funkcjonowało. Nie było takiego sformułowania jak twierdza Świnoujście. W niektórych przewodnikach jeszcze wydawanych przez PTTK w latach 70-80 wskazywano, że w Świnoujściu są jakieś forty, ale nikomu do głowy nie przyszło, żeby nazwać Świnoujście twierdzą. I ten renesans tej twierdzy, czyli zwrócenie uwagi, jaki to jest olbrzymi potencjał kulturowy, turystyczny, historyczny, też związany z taką lokalną tożsamością, to tak naprawdę wydarzyło się dopiero po zagospodarowaniu pierwszego obiektu w Świnoujściu, czyli zagospodarowaniu Fortu Gerharda. On był tym, co wywaliło tą bramę, aby pokazać te wyjątkowe dziedzictwo. Pierwsza konferencja, to Wacław III o fortyfikacji, pierwsze zjazdy naukowców, którzy zaczęli odkrywać te Świnoujście od niej strony. Ja przypomnę, że część z tych obiektów przez wiele lat była tajna, jak na przykład podziemne miasto na wyspie Wolin. Część obiektów była całkowicie zapomniana i zarośnięta. Część znajdowała się na terenach wojskowych i dopiero ta praca popularyzatorska w świętej pamięci także Piotra Laskowskiego, świętej pamięci Andrzeja Wrońskiego, czyli tych lokalnych historyków, no i udostępnienie tych obiektów ruchowi turystycznemu otworzyło niejako oczy nie tylko fachowcom, ale także turystom na ten wyjątkowy potencjał, na tyle wyjątkowy, że od kilku lat coraz częściej mówi się o tym, że mamy do czynienia z takim kompleksem, zespołem, ładnie się to nazywa komplementarnym, czyli z różnych okresów, w różnych technikach, w różnej lokalizacji, który w pełni zasługuje na to, żeby być prezydenckim pomnikiem historii. Ba, są już nawet naukowcy, że przywołam na przykład pana doktora Arkadiusza Wojniakowskiego z Gdańska, jednego z największych znawców pruskich fortyfikacji i niemieckich w basenie Morza Bałtyckiego, który uważa, że one są w pełni klasyfikowalne na listę nawet UNESCO. Więc dla takiego laika, nawet mieszkańca miasta, jak się powie, że taki, przepraszam, betonowy bunkier, albo te ceglane nasze forty, które przez wiele lat przecież były zaniedbane, to są zabytki klasy już nawet nie polskiej, ogólnopolskiej, nie europejskiej, tylko światowej, to może go trochę to zaskakiwać. I to przede wszystkim chodzi i wynika wprost z tej komplementarności, czyli z tego, że mamy cały układ, zespół twierdzy, który przez lata się rozwijał. Twierdza Świnoujście przecież ma 1000 lat. Oczywiście tych pozostałości po tej 1000-letniej twierdzy sprzed 1000 lat mamy niewiele, ale tych pozostałości z ostatnich 2 wieków jest naprawdę bardzo dużo i wszystkie one zachowały się mimo wszystko w dość dobrym stanie. One są zdekapitalizowane, takie pobrudzone, przykryte różnego rodzaju całunami. My to ładnie tak nazywamy. Całunami czasu. Nieraz ta przyroda nam trochę pomaga, bo zasłoni swoim całunem, zielonym dywanem i ochroni przed wandalami te obiekty. Ale gdy te całuny się gdzieś tam delikatnie pościąga, gdy się te mury odsłoni, przepraszam za kolokwializm, trochę podpicuje, trochę podkręci, oszlifuje, no to mamy obiekty takiej klasy, jak piękny, wyjątkowy Fort Anioła, jak Fort Gerharda, turyści wchodzą do tego średniowiecznego zamku, jeżeli chodzi o architekturę, do środka, to nie mogą się nadziwić tym pięknym, wypolerowanym, wyczyszczonym dzisiaj cegłą i kunsztowi tych rzemieślników, którzy go tworzyli, czy na przykład temu podziemnemu miastu, które jest skryte pod tymi pagórkami wydmowymi, pod sosnowym lasem, całkowicie zaskakuje. Każdego, kto niemalże z każdego kątka, zakątka Europy, czy nawet świata, bo już mamy nawet turystów amerykańskich, którzy w ramach takiego study tour po historii II wojny światowej z panią znaną historyk dr Ricci ze Stanów specjalnie do Polski przyjeżdża, żeby te nasze świnoujskie fortyfikacje podziemne miasto oglądać.
1: O historii naszych wysp opowiadał Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Warto zwiedzać nasz region, bo na pewno nie byliście jeszcze we wszystkich jego zakątkach. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Wolin odwiedzili już wieżę widokową, która ma ponad 30 metrów, a na 26 metrze taras widokowy. Z tarasu oglądamy wspaniałą panoramę Zalewu Szczecińskiego i klifowego wybrzeża. Jeśli zabierzecie lornetkę, to będziecie mogli zobaczyć nawet rzadkie gatunki roślin i ptaków na Półwyspie Rów. Na horyzoncie widać też wieżę kościoła w Lubinie. A propos Lubina, tuż obok mamy jedną z największych atrakcji wyspy, jeziorko turkusowe. Któż o nim nie słyszał? Ale może nie wszyscy jeszcze wyruszyli na spacer szlakiem niebieskim. Najlepszy widok na turkusową taflę wody i okoliczne wzniesienia z piaskowej góry, która właśnie znajduje się na tym szlaku. Przypominam jeszcze spacerowiczom, że w jeziorze turkusowym obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i wędkowania.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.